modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej. I dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu. Jetur, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
2: Budzimy się w Suwałkach i przed nami kolejny dzień pięknej, słonecznej pogody. Wrzesień chce się zakończyć z przytupem, na to wygląda. Dzisiaj na termometrach do 20 stopni, odczuwalna nieco niższa, bo do tego umiarkowany wiatr, ale dzisiaj raczej bez opadów.
1: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu.
0: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
3: Jest szósta, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Prezydent blokuje decyzję premiera w sprawie szefa Służby Ochrony Państwa. Karol Nawrocki wydał negatywne stanowisko w sprawie powołania pułkownika Tomasza Jackowicza. I z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski. Michale, skąd taka decyzja?
4: Rzecznik prezydenta pisze, że ta kandydatura nie została uzgodniona z głową państwa. Karol Nawrocki ma być jednak gotowy na rozmowy w tej sprawie. Pułkownik Tomasz Jackowicz przejął obowiązki od generała Radosława Jaworskiego, wobec którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne i którego zawieszono. Sprawa miała być związana z kradzieżą auta należącego do rodziny premiera. Formalnie Jaworski pozostawał jednak szefem formacji. Minister spraw wewnętrznych i administracji dążył do jego odwołania, co początkowo też blokował prezydent. Ostatecznie wyraził na to zgodę.
3: Kolejny cyberatak, tym razem jego celem była firma fakturownia dostarczająca systemy księgowe. Firma poinformowała, że doszło do wycieku danych, ale nie objął on danych zintegrowanych z KSeF ani informacji o kartach płatniczych. Miał objąć jednak dane kont firm i użytkowników oraz dane o płatnościach. Czekają na adopcję dłużej tylko dlatego, że mają czarną sierść. Schronisko Promyk z Gdańska organizuje spotkanie z czarnymi psami czekającymi na nowe domy.
5: Są jednak jakieś tam badania i pokazujące, że ciemne umaszczenie może być jednym z czynników, które sprawiają, że taki pies trochę dłużej czeka na dom. Jest u nas taki

0: Zniszczenie kosztowało ponad 40 tysięcy złotych. Ma służyć mieszkańcom w sytuacjach kryzysowych i podczas awarii wodociągów.
1: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
2: 2 minuty po godzinie 6. Dzień dobry!
3: Dzień dobry!
4: Połóweczka tygodnia, czyli środa, melduje się w kalendarzu.
2: No i są dwie możliwości. Albo można się poddać, albo wziąć środę pod pachę i założyć jej Nelsona.
4: To jak to jest już? Siłujecie się z nowym dniem, to dajcie znać, kto jest górą, środa czy wy.
2: Albo 664-402-302, albo gadajcie prosto do Messengera.
3: Ja lecę siłować się z ekspresem do kawy!

0: Jak to mówią mi na osiedlu, hej, kup se klej.
1: Po mnie mówią 9
0: po 6.
1: Trzeba wierzyć w tę środę, I'm a believer, Imagine Dragons.
2: Nieprawda, u ciebie na osiedlu mówią panda, panda. A,
1: jeszcze masz...
2: I kierowniko!
1: Masz problem, kolego?
0: Żadnego problemu nie mamy, odbieramy telefony od was w sprawie środy.
1: Kto wygrywa, ona czy wy?
3: Ja codziennie się siłuję z łóżkiem. Ja chcę wstać do pracy, a ona niestety mnie przyciąga.
2: Ale jest coś takiego, że faktycznie jeśli się nie wstanie zaraz po pierwszym dźwięku budzika, to przyciąganie w łóżku rośnie równomiernie do czasu, który się tam spędza.
0: Tak. Ja jestem na to żywym dowodem.
1: Halo, dzień dobry, kto jeszcze w kolejce?
4: Hej, hej, jestem Gudą nad środą, stałam przed budzikiem, umalowałam się, teraz jadę do pracy. Wam, panowie, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopca. Pozdrawiam.
5: Dziękujemy, Kamo.
1: A propos chłopców, jest jeszcze jedna...
2: Nie ma za co.
1: Jedna ważna prawda.
6: Chłopaki to są w agencjach towarzyskich, a my jesteśmy młode wilki.

0: dziękujemy. To była Lady Gaga, 16 minut po godzinie 6.
1: To jest Lady Jadzia.
2: Prawdę mówił! Lady Jadzia!
3: Jak to mówią, tak się kicha na gazety.
0: Przeglądamy, czyli prasujemy gazetki rzeczywiście z samego rana. No sporo.
3: Ostatnia strona się Jankesowi otworzyła. Słuchajcie, o sporcie piszą.
0: A jest, rzeczywiście.
3: Z jednej strony jest super, bo gramy super w siatkówkę, ale z drugiej strony powiedziałbym, że jest nawet gorzej niż średnio, bo nie potrafimy grać w piłkę nożną.
2: Jadziula, czy ty mogłabyś wymyślić w końcu jakiś sport, w którym Polacy sobie będą radzić? Za każdym razem.
0: Czym jesteśmy najlepsi według ciebie, według naszej cudownej Lady Jadzia ekspertki?
4: Wiesz co? Mistrzostwo świata mamy w kombinowaniu.
0: To prawda.
4: A wicemistrzostwo w czym?
3: W narzekaniu.
4: Proszę bardzo, jak ładnie.
5: Tylko w Radiu SK.
4: Może być?
0: No, trafiłaś.
4: Średnio, no.
0: Nie, trafiłaś idealnie. Dziękujemy, Jadziu.

0: Już jest.
1: Jest środa, wpół do piątku, jest fajnie, 30. O, wypłata dzisiaj?
2: Ja mam 15.
0: Ja już sprawdzę, czy wczoraj nie przyszło.
2: Bardzo dobrze, bo ty nam będziesz pożyczała do 15 w takim
1: środa, razie. Środa. Co tam z waszą środą? Dajcie znać. Czekamy, halo.
3: Dzień dobry, Esko. Ja już od 4:20 w pracy, bo jestem kierowcą, ale wstawałem o 2:30. Jestem ciekawy, o której wy wstajecie do pracy. Trzymajcie się, miłej środy, hej.
1: No ja wstaję zawsze pierwszy. Od końca.
2: Profilaktycznie, żeby nie zaspać, w ogóle się nie kładę.
4: Jankę i Wiktor w Radiu SK.
1: Kamcia, o której ty wstajesz, bo słuchasz, pytał?

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
4: Ostatni dzień września i takie słoneczko w Suwałkach? Pogoda w tym roku ewidentnie ma rozmach. Dzisiaj w naszym mieście do 20 stopni na termometrach. Odczuwalna nieco niższa, bo do tego umiarkowany wiatr będzie nas trochę chłodził, ale słoneczko w końcu do nas wyjrzy.
3: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
5: 6.30 na zegarach, to jest Kaniusz, Marcin Procki. Zapraszam. Polskie myśliwce ponownie poderwane. To w związku z rosyjskim atakiem na terenie Ukrainy. Alert RCB został rozesłany do odbiorców na terenie województwa podkarpackiego oraz lubelskiego. Rekordowe zadłużenia młodych Polaków zwiększyło się w ostatnich 3 latach z 278 milionów złotych do prawie miliarda. Zadłużenia najczęściej pochodzą z kredytów gotówkowych, długów mieszkaniowych, alimentów i grzywien sądowych.
6: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Targów Budma.
7: SK Sport News.
5: Tytuł turnieju ATP w Chengdu nie dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista przegrał w finale z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał 4 setboli. Teraz Hurkacz przeniesie się do Pekinu, gdzie jutro zacznie grę w kolejnym turnieju. A z Chengdu z tytułem wyjedzie inny Polak, Jan Zieliński, który w parze z Luke'em Johnsonem wygrali w finale debla. Kolejna zmiana na ławce trenerskiej w piłkarskiej ekstraklasie. Nowym szkoleniowcem Radomiaka został John Carver. Anglik ma już za sobą pracę w polskiej ekstraklasie, w której wcześniej prowadził Lechię Gdańsk.
6: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
8: Jankes. Kama i Wiktor.
9: Radio SK.
10: Dzień dobry, witamy w środę 30 września. 6.32 w tym momencie właśnie.
11: Masz właśnie założoną blokadę rodzicielską. Nie możesz wchodzić na Instagrama.
12: Ja niestety to zrobiłam. Właśnie, przepraszam, ale
10: czyli
12: ale...
10: jestem śmieszny. To miło. To fajnie, że daję radość innym.
12: Na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Jankes nie ma pojęcia, jakim jest.
10: Pokaż kama.
12: W związku z tym skakujcie na Messengerka i wrzucajcie mu podpowiedzi.
11: My wiemy, wy wiecie, wszyscy wiedzą, oprócz Jankesa, kim on jest.
10: Mam odrzut, strzelam, uwaga, złoty strzał.
11: Dawaj.
10: Jestem kryptowalutą.
11: Niestety.
10: Nie.
11: A już myślałem, no. Ale równie absurdalnie.
10: Tak?
11: Tak, naprawdę. Musisz dzisiaj myśleć bardzo szeroko.
10: Szeroko.
11: Szeroko.
10: Okej. Okay.

0: Pedałujemy z wami od samego rana, 6.38, 22 minutki i będzie z nami godzina 7. Dzisiaj pogoda fajna na pedałowanie, bo będzie ładnie, miło, przyjemnie. Może nie teraz samego rana, bo jeszcze chłodno, ale później, w ciągu dnia. Super.
1: Zapraszam was w takim razie na Mistrzostwa Świata w kolarstwie.
0: No ja właśnie do tego dążę, bo Wiktor właśnie znalazł fajną informację. Masażysta pojechał, naprawdę?
1: Tak, na Mistrzostwach Świata, słuchajcie, w pedałowaniu wystartował masażysta kadry Słowacji.
0: Brawo!
2: A dlaczego musiał jechać?
1: Pojechał awaryjnie, zakontuzjowanych kolarzy, tylko po to, żeby kraj nie stracił rankingowych punktów, bo jeżeli by w ogóle nie wystartowali, to by ich tam wymazali z rankingu, więc musieli puścić kogokolwiek, puścili masażystę.
0: Ale słyszałem, że on ostatnio jechał, jeździł x lat temu, tak. Ile tam, prawie 10 lat temu.
1: To jest były kolarz, który ostatni raz, słuchajcie, startował 9 lat temu, od 9 lat jest masażystą i nie wsiadł ani razu na rower, a przez 100 kilometrów w tym starcie utrzymywał się w peletonie.
2: No to jest... Dalej, brawo! Jeżeli on cię ścigał ostatni raz 9 lat temu, no to był wypoczęty i miał siłę jeździć. No hej, wielkie ojwaj.
0: To ja startuję w Tour de Pologne za rok.
3: Reklama.
4: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
10: I po reklamie.

0: No, zabieramy się za urodziny, 11 minut od May.
1: Łukasz, Łukasz!
2: SK budzi w urodziny.
0: Hej Łukasz, dzień dobry, witamy!
3: Cześć, witam.
4: Jak to mówią, Łukasz, czego szukasz?
0: No zdrowia szuka. Co z tym zdrowiem u ciebie, Łukasz? Ponoć cię łamie w kościach, tutaj znajomi nam donoszą.
1: To tylko wymówka, mówię ci.
0: Jak to jest z tobą?
3: Nie, jest wszystko okej, ale delikatnie tak, jakby nie patrzeć, jest to 40 urodziny się będzie obchodzić, także delikatnie coś tam chrupie.
1: Ale błagam cię, jest napisane tu, że ty jesteś prawdziwy sportowy zakapior, były piłkarz, człowiek, który przez lata nie wyobrażał sobie życia bez sportu.
4: No, no i teraz się odbija właśnie po latach, na plecach się odbija.
0: Gdzie najbardziej boli? Proszę pokazać paluszkiem i powiedzieć.
3: Kolana.
0: Kolana! No! To ja na bieżąco jestem. Ja właśnie łąkotkę mam do wymiany, do zmiany, do wyczyszczenia, no, do naprawienia, po sklejenia.
1: Ja ci mówię, ty naprawdę nie rób dramy, masz dwie, przestań, no.
0: Czyli jakby,
4: to jest jak z nerkami, można żyć z jednym kolanem.
0: Słuchaj, no dobrze, no to widzimy się oczywiście na oddziale, będą nas naprawiać i bardzo dobrze, bo ja mam podobną historię. No dobrze, czego tobie jeszcze życzyć przy okazji urodzin, poza kolanami zdrowymi?
3: Myślę, że dużo miłości od znajomych i zdrowia też.
1: Ale to chyba z tą miłością od znajomych to ci się udało, co? Bo mamy napisane, że macie fantastyczną grupę przyjaciół, która naprawdę cię uwielbia, że wszyscy macie po dwóch synów, mam nadzieję, że nie razem. No i że po prostu tych takich czasu do tego, żeby wspólnie się spotykać i dobrze bawić, nie brakuje.
3: No nie brakuje, ale myślę, że w weekend nadrobimy to, co ostatnio żeśmy się nie widzieli i będziemy świętować.
4: O, to jak pójdziecie razem w weekend, to możesz krzyknąć ja stawiam, bo dostajesz od nas urodzinową stówę.
3: No, dzięki bardzo.
0: A wiadomo, że za stówkę to już można poszaleć.
4: Całe życie sobie można ułożyć.
0: Pewnie. Wszystkiego fajnego, Łukasz. Trzymaj się. Najlepszego.
3: Dziękuję bardzo.
4: Jeszcze
3: pozdrawiam.
4: Na koniec życzenia chciało złożyć twoje kolano. Słuchaj.
0: O, tak chrupie.
3: Dokładnie.
1: Co popsułeś, Wiktor?
0: Co popsułeś tam?
4: Złapałem radio za kolano.
0: O nie, już po nas!

0: ale ładna, ale fajna. Taylor Swift na chwilę przed 7 rano.
1: Znowu rozbudziłeś moje nadzieje, a potem się okazało, że to nie o mnie.
0: Ale fajna, ale ładna kama. Ale fajny, ale ładny Jankes wrócił do studia.
1: Ale fajny, ale ładny budżet. Słuchajcie, co tu się dzieje? Marcin Procki będzie za chwilę w newsach mówił o tym, że już nowy budżet jest, no nie wiem, właśnie czy on już jest oficjalnie kliknięty.
2: Ale to dla kogo? Dla nas?
0: Dla Polski. Dla całego kraju.
2: Czyli dla nas kama.
0: Tak. Nie uwierzysz. Wisisz kasę, jesteśmy zadłużeni.
3: Jankes. Kama. I Wiktor. W Radiu SK.
0: A dokładnie na ile za chwilę powie Marcin?
2: Nie.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także polskie jabłka Red Prince 40% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
12: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
13: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
17: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
17: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
17: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
17: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu. Jetur, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
21: Łapiemy te słoneczne, wczesnojesienne dni. Dziś w Suwałkach na termometrach do 20 stopni. O poranku nieco mniej, raptem 9, no i na niebie przewaga chmur, ale słonko jeszcze do nas wyjrzy, a do tego umiarkowany wiatr, więc ubierzcie się ciepło.
20: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu.
19: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
1: Jest 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok. Według rządowych wyliczeń deficyt wyniesie około 281 miliardów złotych. Blisko połowa pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność, a budżet zakłada też zmiany w podatkach, wyjaśnia minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.
18: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
1: A zyskać na tym ma około 3,5 miliona Polaków. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Tak zdecydował sąd rodzinny w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Udaremnili to policjanci, którzy wtargnęli do jego mieszkania, a w plecaku znaleźli bagnet.
22: Trudno nawiązywał relacje, no był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Natomiast do tej pory nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
1: Mówiła Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. W szkole, do której chodzi chłopiec, przeprowadzone zostały rozmowy z uczniami. A w SK News teraz Łódź. Piłkarze Widzewa czytali bajki małym pacjentom ze szpitala Matki Polki. Zachęcali też do sięgania po książki.
23: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
24: A skąd akurat wasz wybór tutaj do tego czytania?
25: Myślę, że więcej czytamy, jesteśmy oczytani, dlatego...
26: Ja teraz powiem prawdę, bo wszyscy trzy jesteśmy kontuzjowani.
1: A bajki czytali Marek Hanuszek, Mariusz Fornalczek i Szymon Czysza. Rozmawiał z nimi reporter eski Grzegorz Mnich.
27: SK Suwałki News.
28: Julia Łata, ponad 35 milionów złotych trafi do podlaskich jednostek samorządu terytorialnego na budowę i modernizację dróg. Środki pochodzą z Ministerstwa Infrastruktury.
29: Chcemy, aby mieszkańcy województwa podlaskiego poruszali się po drogach nowoczesnych, bezpiecznych, żeby podnosić komfort i jakość życia.
28: Mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. W Augustowie rusza kolejny rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 1 października o 13 w Urzędzie Miejskim. Zaproszone są osoby po 60.

0: Czemu?
1: Ja nie żyję.
2: Nie wydajesz. Czy ja, wydajesz żadnych tajemnic.
0: Co to?
2: Eskoby Instagram polecamy, Eskoby Messenger polecamy.
1: I czy ja jestem urządzeniem? Mam pytanie, przepraszam.
3: Kim byś nie był, żyjesz w naszych sercach.

0: Dzisiaj Dawid, Dawid Kwiatkowski, Margaret na antenie Radia SK, 9 minut po godzinie 7.
1: Ciekawe, z której strony łóżka śpi Dawid Kwiatkowski, a z której strony Margaret. Tak jakoś mi się porankowo skojarzyło. Ja śpię z lewej. Jakby Dawid chciał ze mną spać, to ja z lewej.
0: Próbuję rozkminić twoje pytanie.
2: Tak,
1: co? Gdyby Margaret chciała się położyć z sobą spać, tylko spać, to którą stronę łóżka byś jej zaproponował, a którą dla siebie?
0: Na siebie, no.
1: Na siebie.
0: No.
1: A bo macie takie wąskie, 90.
0: Tak, na siebie oczywiście.
2: Ja coś czuję, że wybrałaby piętrowe, wiecie?
0: O, na górze Kama, na dole Wiktor, a my się kochamy jak dwa aniołki. Tak to było?
1: Tak, to jest to przysłowie.

0: Jankex.
1: Oho, oho, oho, kim ja jestem?
2: Oho. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jakby co internety się pojawiły, jesteśmy w internetach na Instagramie czy na TikToku?
2: Wszędzie jesteśmy.
1: A, wszędzie jesteśmy, dobra odpowiedź.
3: No i zabieramy się za naszą zabawę, kim jest Jankes, czyli na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesika. On nie wie, kim jest, ale wy wrzucacie podpowiedzi na laskowym Messengerze, a my mu je puszczamy.
2: Dawajcie, dawajcie, dawajcie, grillujcie mnie.
4: Siema SK, Jankes, wyglądasz trochę jak gołąbek z pieniędzy, to nie wszystko, ale trochę lepiej.
2: Gołąbek z czego?
1: No ty byś najpierw musiał wiedzieć, kim był gołąbek w filmie
2: Pieniądze to nie wszystko.
5: A pieniądze, no. Tego nie słyszałem.
1: Nie wymagajcie za dużo od Jankesa.
5: Pieniądze to nie wszystko, mój kolega Wiktor.
1: Ale wszystko bez pieniędzy to...
5: Pieniądze to nie wszystko, żyję w waszych sercach. Ja tak. Wszystko sobie notuję, żeby tak. Nie było.
3: I wszystkie tajemnice przechowujesz.
1: Mm-hmm. A propos tajemnicy, słuchaj tego.
6: Jankes, ale ty jesteś tajemniczy.
1: O, właśnie.
2: Tajemnicę.
1: Kryjesz w sobie tajemnicę. Mm-hmm.
2: Czyli, ale jestem rzeczą czy człowiekiem?
1: No, nie naciągniesz mnie na aż tak dużą podpowiedź.
3: No słuchaj jeszcze podpowiedź, to poproszę.
7: Jankes, twoja postać z Instagrama, patrząc na to, co ma na sobie, kojarzy mi się tylko i wyłącznie z misją w kultowej grze GTA. Pozdrawiam.
5: Także ja nie grałem, no. Ale jeżdżę samochodem, to nie to samo?
1: Nie. Absolutnie nie rób w życiu realnym tego, co w tej grze.
5: Dobra.
3: Wrzucajcie podpowiedzi na laskowym Messengerku, wskakujcie na Instagrama, oglądajcie jak Jankes wygląda, a wygląda tak.

0: Nie cichosza, tylko gadu-gadu na antenie. Jankę cały czas chodzi i się zastanawia, drapie się po czole. Kim ja jestem?
1: Kim ja jestem? Pokażcie mi to,
0: w promocji kolejna podpowiedź?
2: Chcesz, tak?
3: Masz coś? Dawaj.
0: Proszę bardzo, to jest konkretna podpowiedź. No. Bardzo konkretna.
4: Jankes, dwie podpowiedzi dla ciebie dzisiaj. Ma to każdy mężczyzna i może to być na sali.
0: O!
3: Na sali?
0: Mhm. Tak. Może być. I ma to każdy mężczyzna.
2: Chyba,
0: że jakiś wypadek miałeś w życiu, no to może.
1: Ale
0: nie
1: jakiej
0: każdy.
1: Sali?
0: Gimnastycznej.
2: O, ale żeś mu powiedział!
5: No. Trzeba... A ty o jakiej sali myślałaś?
0: Trzeba pomagać ludziom. Teraz wy, nagrajcie swoje podpowiedzi na Messengerze.
1: Ma to każdy na sali? Gimnastycznej? Kozioł? Skok przez kozła? Kosz?
2: Tak, Janki, masz kosza w domu.
1: No,
2: na sobie.
1: Na
2: masz
1: sali.
2: Kosza. Każdy mężczyzna ma kosza, oby nie, no.
0: Dobra, myśl, a zaraz Marcin Prycki i kolejny.
1: Ja już idę tam, gdzie idę.

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: W Suwałkach słonecznie, ale chłodno. Teraz na licznikach mamy zaledwie 6 stopni, więc płaszcz albo kurtka jak najbardziej wskazane. Ale z godziny na godzinę będzie się robiło coraz cieplej. Dziś w Suwałkach nawet 20 kresek na plusie.
5: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
7: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Polskie wojsko poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano alert RCB. Dwa lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały działalność, a w nocy Rosja zaatakowała m.in. Kijów. Eksplozje słychać także na Wołyniu. Przybywa korzystających ze sztucznej inteligencji. W lipcu z czata GPT korzystał 1 miliard ludzi tygodniowo, a obecnie robi to już 1 200 000 000. Dane podała firma OpenAI, która w tym tygodniu zrezygnowała z debiutu nowego modelu czata, który zbyt często odbiegał od wydanych poleceń i wykazywał skłonność do oszukiwania.
8: Na program zaprasza sponsor Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator targów Budma.
9: SK Sport News.
7: Pewne wygrane Hiszpanii i Anglii w Lidze Narodów. Hiszpanii wysoko 4-1 wygrali z Chorwacją, a Anglicy 2-0 pokonali reprezentację Czech. Dla Hiszpanii był to pierwszy mecz od zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata i 40. zwycięstwo z rzędu bez porażki. A piłkarska Premier League poinformowała, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych naruszeń zasad finansowych. Chodzi o lata 2009-18 i m.in. ukrywanie źródeł przychodów, prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Kwestia kary zostanie rozpatrzona oddzielnie przez niezależną komisję.
8: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie, organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
10: Jankes,
11: Gama
12: i Wiktor.
13: W Radiu SK.
14: Oho! Zgaduj, zgadula. Słuchajcie, chodzę, dymi mi się z uszu, z głowy, z każdej dziurki mojej.
15: To do lekarza z tym.
14: Nie, wolę dobrą odpowiedź konkretną jakąś, no.
16: Panie lekarzu, dymi mi się z dziurki. Słuchaj tego.
17: Cześć Jeska, cześć Janki. Co ci powiem, Jankinie? Po lekcji WF-u byłeś bardzo potrzebny.
16: Ciągle te klimaty tej sali gimnastycznej, wiesz, się pojawiają.
18: Ale pamiętaj, że ma to każdy mężczyzna.
16: Ale pamiętaj, że jeżeli wziąłeś udział w wypadku, to możesz tego nie mieć.
14: Słuchajcie, nie nadążam rozpisywać tutaj. No dobra, okej, za chwilę. Dajcie chwilę.

0: jest Jankex.
1: Ale się miota.
2: Ale się miota.
3: Zaczynam się bać, że się nie uda.
4: Janki jest absolutnie przerażony.
3: Czy mogę się za to
4: przebrać? Tak, i to będzie łatwe przebranie. Naprawdę, spoko. To w ogóle ogarniemy ci w 3 sekundy.
3: Co z tym WF-em, że to jest potrzebne po WF-ie? Ja później będę wyciągał, czy wy na pewno tutaj dobrze mi podpowiadacie, czy nie zmalacie.
4: Tak. My nigdy źle nie podpowiadamy. Ej! Mm-hmm.
3: To jest, jeszcze raz, to jest potrzebne po WF-ie, tak?
1: Tak, przed WF-em też.
4: Tak.
1: W trakcie możesz
5: Daj mu rebus.
4: Posłuchaj kolejnych podpowiedzi.
6: Jankes, mam dla ciebie podpowiedź, tylko musisz sobie trochę pomyśleć. Jest tego coś ryżu, są przyloty, jest też agent.
3: Słuchajcie, przepraszam bardzo, jestem po drugiej kawie, ale bez przesady.
1: Już pan był pijany.
3: Coś ryżu, co?
1: Kolejna podpowiedź.
7: Jankes, czasem możesz być na ziemniaczki.
1: Albo...
4: To jest super podpowiedź.
1: Albo...
7: No, Janki, muszę ci powiedzieć, że jesteś wiernym przyjacielem świętego Mikołaja.
4: Tak! Ojej, tak!
1: Oraz...
3: Ale w sensie, no co na sali...
7: W październiku cię odkryjemy.
1: No.
3: Jezusie, ludzie, nie wiem.
4: Kozioł jest przyjacielem. Nie, no bo
3: ale co ma. Przez kozło na sali gimnastycznej.
1: Ale co ma kozioł z Mikołajem wspólnego?
3: No nie wiem, dopiero wcześniej.
5: Mikołaj też chodził na WF.
4: Patrząc po brzuszku, chyba nie.
1: Dobra, kolejna.
8: Cześć Jankes, jesteś bardzo praktyczny i przypominasz mi kolorem taki słynny trunek o kolorze pomarańczy.
1: Bo akurat na naszym Instagramie jesteś w kolorach pomarańczowych, ale nie sugeruj się kolorem, bo możesz być w każdym kolorze.
4: I zazwyczaj jesteś brudny. Brudny Jankes.
3: Ja nie wierzę. Nie, słuchajcie, ja prawie się poddaję coraz bardziej, no bo przecież gdzieś cały czas jestem w lesie, no. Może dalej tych grzybów nie widzę.
4: Na ziemniaczki.
3: No to na ziemniaczki właśnie, co? No co może być
4: ma
3: na ziemniaczki?
4: Mikołaj. Torba. Mikołaj ma. Jest potrzebny na WF-ie i ma każdy facet. Nie, no, prościej być nie może.
3: Czekajcie, ale to nie jest takie, że muszę sobie tutaj powolutku, no słuchajcie.
4: No szczelaj.
3: No, żyłam 27 lat, no.
1: Kolejna
3: ludzie.
1: Podpowiedź w promocji.
5: Janki, jesteś lżejszy niż damska torebka.
4: Tak.
3: I to jest potrzebne po WF-ie, jak się do tego trzymał cały czas.
1: I przed WF-em. I w ogóle jest potrzebne. W ogóle jest potrzebne.
4: Ryżu.
3: Ale ten rebus był wspaniały, naprawdę.
1: Chcesz go posłuchać jeszcze raz?
3: Daj ten rebus jeszcze raz, no.
6: Jankes, mam dla ciebie podpowiedź, tylko musisz sobie trochę pomyśleć. Jest tego coś ryżu, są przyloty, jest też agent.
3: To są trzy słowa.
1: Jezusiu drogi, coś ryżu.
4: Pierwszy rozumiem, dwóch pozostałych nawet ja nie czuję.
3: A ty widziałeś, jak ja wyglądam, więc jak ja w ogóle się tym oddaleć?
1: Co byś wstawił, jaki wyraz przed ryżu? Coś ryżu. I tu jest miejsce na twój wyraz.
3: Dużo ryżu.
4: Nie jesteś dużo.
3: Niedużo. Mało ryżu.
1: Dobra. To robimy jak w tym rebusie.
3: Ugotowany
1: ryżu. Robimy odloty, wrócimy z tym.
3: O, dziękuję wam bardzo. Dajcie mi jeszcze minutkę. Ja sobie to wszystko teraz tutaj ładnie poukładam i za chwilę może zgadnę.
0: Reklama.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
0: I po reklamie.

0: Zobaczycie, na pewno nosem i powrzodnie podpowie teraz.
1: O, no, na pewno.
0: Podczas skręcania.
2: Dobrze go zapowiedziałeś, zobaczycie, bo dzisiaj dzwonią z okulistyki w sprawie oczu.
0: Ja przejrzę na oczy za chwilę w końcu i będę wiedział, kim jestem.
2: To dzisiaj w radiu zobaczcie nowego Nosela.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
5: Halo?
6: Czy ja z panią Angeliką mam przyjemność?
5: Tak, dzień dobry.
6: Pielęgniarka, asystentka Julii Wiśnie Wioleta. Proszę pani, telefonuje z okulistyki. Jest pani tutaj na wizycie u pana doktora. Momencik, tylko sprawdzę. Piątego w piątek.
5: Tak.
6: Proszę pani, ja bym jedną rzecz chciała, bo ja będę asystowała tylko do połowy, a później kartę wypisową trzeba będzie uzupełnić. Pani bezwzrokowo potrafi, czy w ogóle nie?
5: Że po zabiegu, jak nie będę widziała, o to pani
6: chodzi? Nie. A, czyli pani pierwszy raz idzie na zabieg w ogóle?
5: No tak.
6: A, dobrze, to przepraszam, to ja muszę jaśniej do pani. Proszę pani, otóż tak, ja będę tylko otwierała ten zabieg i asystowała przy tym zabiegu. I będę spisywała, proszę pani, to, co jest potrzebne do karty wypisowej. Ale później mnie nie będzie, bo ja mam 3/4 etatu. Stąd też prośba jest do pani taka, żeby pani spisała, proszę pani, to do lekarza, żeby lekarz mógł spisać kartę wypisową.
5: A co ja mam spisać?
6: To, co lekarz będzie mówił i to, co używał, jako, proszę pani, notatkę dla później do wypisania karty wypisowej.
5: Aha, tak.
6: Nie mogę ze względów sterylności dać pani kartki i papieru. Mogę dać jedynie, proszę pani, sterylną maszynę do pisania. Pytanie, czy pani bezwzrokowo potrafi klawiaturę obsługiwać?
5: Ale dlaczego ja mam to pisać?
6: No bo mnie
5: tego
6: nie będzie.
5: Rozumiem.
6: Mnie już nie będzie.
5: No ale wie pani co, no ja nie zamierzam się stresować, czy dam radę pisać, czy nie. Ja i tak się stresuję tym zabiegiem, że idę na laserową korekcję wady i ja nie chcę się niczym dodatkowym stresować.
6: Ja pani powiem, jak to wygląda. Otóż pani na siedząco to normalnie, proszę pani, ma głowę, brodę położoną do aparatury i lekarz tam wstrzykuje, proszę pani, laserem. A pani pod spodem będzie miała wolne ręce i podłożoną maszynę do pisania. Żeby pani mogła bezwzrokowo, proszę pani, przepisać to, co lekarz będzie dyktował.
5: Ale proszę pani, ja mówię jeszcze raz, stresuję się tym zabiegiem. Pani jeszcze mi mówi, że w trakcie zabiegu będzie pani doktor mi usuwała wadę wzroku i ja w tym samym czasie mam jeszcze pisać coś na maszynie. No to jest chyba śmieszne. Ja nie idę do was za darmo, tylko będę płaciła duże pieniądze.
6: To może w zastępstwie pani by poprosiła Żanetę.
7: Angela, zostałaś wkręcona w Radio SK.
5: Jezu, ale wy jesteście szaleni. Żaneta, ja cię uduszę.
4: Nosel wkręca w Radio SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: On też traci kontrolę nad tym, kim jest. Kim jest Jankę? Jest nasza zabawa. Janki, już naprawdę musimy rozwiązać. Jaki ty masz pomysł
1: teraz,
0: na siebie?
1: W tym momencie?
0: Tak.
1: Słuchajcie, na ziemniaczki, co może być? Albo coś z tym ryżem i w ogóle...
2: Buzia może być na ziemniaczki. Jestem buzią!
0: Tak.
1: Ale to wcześniej żyje w waszych sercach, serduszkach.
2: No niekoniecznie.
1: Chociaż...
2: No
1: właśnie, ale była tego, to była podpowiedź przecież z waszej strony.
0: Było, że jesteś pełen tajemnic, których nigdy nie wydajesz.
2: Zapytałeś się mnie, czy ja żyję, czy twoja postać żyje. Ja powiedziałem, że ewentualnie w naszych sercach. No.
0: Mm-hmm. Czyli nie słuchaj Wiktora jak zwykle. No,
2: pamiętaj,
0: dobra, jakie masz pomysły?
2: Ma to każdy mężczyzna. Na sali gimnastycznej przed i po jesteś potrzebny.
1: Mhm. No dobrze, mam pewien trop, ale tutaj nie wszystko mi się zgadza. Ma to też Mikołaj, no to może być jakiś wór.
2: Właśnie.
1: Wór, worek?
0: Tak!
1: Przepraszam bardzo, nie, ja w to nie wierzę. Czy ja jestem dzisiaj workiem?
2: Pierwszy raz w historii tego programu jesteś workiem.
0: Ale
1: workiem na co, worek? No. Co ma gimnastyka i w ogóle szkoła, co?
2: Słuchaj, tak, jakim?
1: Nie wiem.
2: Jesteś workiem z odlotu ściśle tajnego? Okej.
0: Może być worek na ziemniaki, worek na ryż, worek na kapcie na WF i na strój na WF.
2: I worek na najważniejsze gadżety, kiedy polecimy z słuchaczami gdzieś w nieznane.
1: Odloty, przyloty, to była i worek na buty, to
0: i jesteś tajemniczy.
2: Odkryjemy cię w październiku, bo znowu polecimy.
1: Słuchajcie, ale były zmyłki, przyznajcie sami, były dobre zmyłki dla mnie, więc miałem prawo dzisiaj mocno błądzić. Ale dobrze, dziękuję bardzo, program prowadzi cały czas worek, Kama i Wiktor.
3: Wiesz z kim? Wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
2: No, i ma to każdy facet. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
3: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinno?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. Tylko w tę środę z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista, lawacca, krema e gusto 1 kg, różne rodzaje. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A do tego wszystkie produkty Alpro. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Ariel. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
15: Chłodne te jesienne poranki, teraz na termometrach w Suwałkach zaledwie 6 stopni, ale pocieszające jest to, że później będzie lepiej. Dziś w tym najcieplejszym momencie dnia nawet 20 kresek na plusie, później ma pojawić się więcej chmur, ale dziś bez opadów deszczu.
14: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu.
13: Sponsorem programu jest Oponeo.pl.
16: Czas na Skanius. Marcin Procki, zapraszam. Wiceszef Pentagonu potwierdził, że Amerykanie badają możliwość umiejscowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Jednocześnie z jego słów wynika, że Waszyngton zamierza zredukować liczbę brygad swoich żołnierzy w Europie. Szczegóły zna Mateusz Chłyston.
17: Z oświadczenia Elbridge'a Kolbiego wynika, że decyzja o budowie i ewentualnej lokalizacji bazy wciąż nie zapadła. Mają dopiero o tym zdecydować trwające konsultacje z Kongresem, NATO i z sojusznikami. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co mogło wydawać się potwierdzeniem, że decyzja już zapadła.
16: Ponad 86 tysięcy bezpiecznych punktów w całym kraju można znaleźć na stronie internetowej, gdzie się ukryć. To miejsca, w których będzie można szukać schronienia, m.in. w razie ataku z powietrza albo zagrożenia pogodowego. To budynki

0: ustanowi podstawę do zawierania różnego rodzaju kontaktów towarzyskich i coraz rzadziej stanowi pewien element kultury organizacyjnej pracy.
1: Aktualnie 35% Polaków deklaruje całkowitą abstynencję.
2: SK Suwałki News.
3: Julia Łata. Po cyberataku Państwowa Uczelnia Zawodowa w Suwałkach przygotowuje alternatywne formy kontaktu z dziekanatami i działem kadr. Uczelnia ma też przedstawić tymczasowe procedury na czas przywracania systemów. Zajęcia od jutra odbędą się zgodnie z planem. Jeszcze tylko dziś można zgłaszać pomysły do augustowskiego budżetu obywatelskiego. Wnioski można składać online lub w Urzędzie Miejskim. Podlaska KAS poszukuje funkcjonariuszy do służby celno-skarbowej. Wolnych jest 10 etatów. Dokumenty można składać do 23 października.
2: Jankes i Wiktor.
4: Mój synek do mnie zadzwonił przed chwilą, mój synek Kubuś powiedział: pozdrów wszystkich chłopaków w Dzień Chłopaka.
5: Tak jest, to
4: i powiedz
5: dzisiaj.
4: Wszystkim, że jak dobrze gram w piłkę nożną i on gra dobrze w piłkę nożną rzeczywiście i jedzie na motokrosie.
5: Jak fajnie, że Kamila pamiętała i przyniosła nam prezenty.
6: Nie, no ale poczekaj. Okoju, ja myślę o was jako mężczyznach, więc Dzień Chłopaka to nie dzień dzisiaj.
7: Ale wybrnęła.
4: A ja dzisiaj idę na motocykl pojeździć z moim synkiem. Fajna pogoda jest, trzeba korzystać, prawda? No. No jedźmy dalej, jedźmy.
5: Przypominam, że jeszcze nie zrobiłeś prawa jazdy na motocykl.

0: Hej, tu SK, 13 minut po godzinie 8, środa, 30 dzień września. Przed nami kolejny piękny, słoneczny dzień.
1: Ale na początku września ONZ wydało nową mapę świata. I powiem wam, że wczoraj widziałam ją pierwszy raz na żywo, taką wielką, wydrukowaną. I pozmieniały się rozmiary krajów.
2: Jak to?
1: No, normalnie.
0: To nie może, nas jest mniej.
1: Ta mapa jest dostosowana do takich prawdziwych wymiarów, a nie tego, czego nas uczono przez całą podstawówkę
2: liceum. Do tej pory były oszukane rozmiary?
1: Do tej pory były oszukane. Stany Zjednoczone są mniejsze, Rosja jest mniejsza, Afryka jest zdecydowanie większa.
0: Mniejsza i bardzo dobrze.
1: Chile jest taką jedną wielką, długą dżdżownicą na mapie.
0: Ledwo się tam mieszczą teraz.
1: Ale
0: na tej
1: mam niestety
0: mapie
1: też złą informację. Polska na tej nowej mapie ONZ również zmieniła swój rozmiar i jest niestety mniejsza i drobniejsza.
0: Jest nas już tylko 37 milionów. Teraz jeszcze mniejszym krajem jesteśmy.
1: Wszystko się kraj kurczy. Się skurczył.
2: Ja wiem, dlaczego nam się skurczyło. Bo wsadziliśmy nogi do zimnego Bałtyku. No tak działa.

0: 19 minut po godzinie 8. TikTok, to jest dobra godzina na prezenty.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
2: Z nami jest Kamil, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Kamilu. My już poza anteną dowiedzieliśmy się, że Kamil jest masażystą.
0: Ale profesjonalnie to się nazywa fizjoterapeuta, proszę bardzo.
2: Przepraszam, a pan masował kogoś znanego?
3: Chyba tak najbardziej to panią Agnieszkę Kaczorowską.
4: Okej, a tam nie ma takiej tajemnicy? Nie, tam chyba nie obowiązuje tajemnica, prawda?
0: Żadna taka... Tajemnica masażysty.
4: Masarska. I jak było z Agnieszką? Fajnie?
3: Fajna, bardzo pani. Masaż jak masaż, ale coś tam udało się porozmawiać, więc myślę, że pozytywnie. Trzeba pani Agnieszki spytać, jak było.
2: Czuję? Nie czuję, a tu czuję?
0: Czuję. Słuchaj, no to jest twoja robota.
4: Masaż relaksacyjny,
0: to robisz
4: bardzo
0: w pracy,
4: dobrze.
0: Tym się zajmujesz zawodowo.
2: A jak ty się czujesz po pracy?
3: No, trochę czasami zmęczony, ale ogólnie jak człowiek to lubi, to jest bardzo przyjemnie, więc nie narzekam.
0: No to jaki jest twój sposób? Jaki jest sprzęt, który po tym wszystkim, kiedy wracasz do chaty, pomaga ci się zresetować?
3: Chyba najczęściej no to odpalam wieczorem sobie jakiś serial czy film na tablecie i po prostu się zamykam w pokoju i w ten sposób się relaksuję.
2: No to mamy dla ciebie w takim razie dużo relaksu, bo zgarniasz kartę podarunkową na 1000 zł do sklepów Media Expert i na MediaExpert.pl, na przykład na tablet Lenovo.
3: Ja cię kręcę, nie spodziewałem się dzisiaj takiego czegoś.
4: Chcesz z ładowarką czy bez ładowarki?
3: Zobaczymy, co będzie.
2: No to teraz znowu pytanie. A jak się teraz czuję? Czuję, nie czuję?
3: Bardzo dobrze.
1: Sponsorem konkursu był właściciel sieci sklepów Media Expert i MediaExpert.pl.
4: Tam czekamy na was, na SK.pl. Tutaj zgłoszenia. Ciąg dalszy nastąpi już jutro.

0: z powodu jest wam źle, jest wam smutno, to pomyślcie sobie o tym, że reprezentacja Polski w piłkę nożną wraca do kraju.
1: Po przegranym meczu.
2: Ale to ja właśnie mam, przy okazji mam marzenie, jeśli mogę.
1: Dawaj.
2: Takie życzenie, marzenie z okazji Dnia Chłopaka, bo dzisiaj ja jestem. To chciałbym, żebyśmy zaczęli w końcu porządnie wygrywać. Czy można spełnić?
1: Najbliższa okazja już w piątek z Rumunią, proszę pana.
2: Dziękuję bardzo.
0: A więcej newsów Marcina Prackiego za chwilę.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Lenovo.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
3: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
9: Wrzesień pożegna się z nami naprawdę piękną pogodą, bo choć teraz w Suwałkach jeszcze chłodno, 10 stopni na termometrach, to w tym najcieplejszym momencie dnia będzie aż 21. No i teraz świeci nam piękne słońce, potem niestety pojawi się więcej chmur, ale dziś bez opadów deszczu.
8: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
10: 8.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam. Od października Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Nasz rząd nie wie, którzy przestępcy wrócą do kraju, pisze o tym Rzeczpospolita. Na wolność wyjdzie 700 osób, a w kolejnych 10 transzach kolejne. Ma to rozwiązać problem przepełnienia zakładów karnych. A złodzieje bydła w rękach polskiej policji. Funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów. Wartość skradzionych zwierząt, które przemycono do Polski, oszacowano na około 300 tysięcy euro. A piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Płońska na Mazowszu.
11: Jankes,
12: Kama,
13: Kama
14: i Wiktor.
15: No i bach, no i ciach. Idealnie tydzień przecięty na pół dzisiaj. Środa, 30 września, 31 minut po 8.
16: Wiktor taki szczęśliwy, bo jutro bierze urlop. Pana gapa.
17: Jutro Wiktora można spotkać na lotnisku.
15: Tak jest.
17: W strefie.
15: Tak jest.
17: W strefie
15: szybko. Z perfumami.
17: Dokładnie.
15: Strefa szybko słowa.
17: Nie wolno słowa, tylko szybko
16: schnąca chyba, wiesz?
15: Ale kupować wolno czy nie wolno?

0: Patrycja nas pozdrawia z łazienki. Dobrze nas słyszeć. Bardzo fajnie. No, w łazience jest super.
1: Łazienki są w Warszawie.
2: A my się przenosimy do Ustki. Dokładnie tam na plaży znaleziono takie czarne nie wiadomo co.
1: Dron.
2: I potem stwierdzono, nie, że to są takie kulki ropopochodne.
3: Zanieczyszczenia takie.
2: Proszę pana, no na plaży się pojawiły. Niektóre części plaży są pozamykane. No i
4: kulki
2: tak
4: ropopochodne. Da się to zatankować?
1: Da się, tylko potem nie wyjedziesz z plaży.
2: Zamiast bursztyn.
5: Wygląda na to, że SK znowu to zrobi.
6: Wspaniałe wspomnienia na pewno na całe życie.
7: Jest super, dzięki SK. Było cudownie, nie wracajmy.
8: Odlot ściśle tajny. Zgłoś się w SK-owej apce.
9: Słuchaj nas od rana.
8: I leci z SK w nieznane.
10: Autopromocja.
11: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
12: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
11: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
15: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
16: I po reklamie.

0: dzisiaj dzień chłopaka. Właśnie zastanawiam się, co moja żona myśli dzisiaj fajnego.
1: Poczekaj na dzień męża, a nie tam dzień chłopaka. Chłopakiem to kiedyś byłeś, teraz już jesteś mężem. Dlatego czekaj.
0: No dobrze, panowie, dzisiaj nasz dzień będzie pięknie.
2: A ciekawe, czy pan, czy pani w telefonie? Halo, dzień dobry, kto razem z nami od samego rana?
3: Moja 4-letnia córka zaczęła wymyślać dowcipy, nie wiem, bo kim to ma. W każdym razie, jak się nazywają urodziny kury? Kurodziny. A krowy? Mu rodziny. A kury i krowy? Kumu rodziny.
0: Ha. To wystarczy. Pamiętajcie, że urodziny Zeską codziennie przed godziną 7. Zgłoszenie oczywiście na sk.pl. Jak się nazywają radio urodziny? No wiadomo jak. Urodziny, no co?
2: S-godziny.
0: Gramy dalej. Mamy dla was mnóstwo hitów na czasie. Delektujcie się.

0: Jeska, środa, w pół do piątku, 5 minut do godziny 9. Angelika napisała do nas, że właśnie była tankować, pojechała tankować.
1: Ojej, jak to musiało boleć.
0: Za 7 dych. Czyli to nawet nie było chyba 10 litrów.
2: Ale to słuchajcie, fantastyczny prezent na Dzień Chłopaka. Jeżeli chcecie dziewczyny zrobić dobrze swojemu facetowi, to pamiętajcie, można się zgłosić również, że Jeska tankuje do pełna i do pełna zatankować.
0: Piątek. No. W piątek tankujemy do pełna na antenie Radia Jeska.
1: A do piątku na piechotę.
3: Kama i Wiktor.
0: Ale muszę mu powiedzieć, że wczoraj jechałem kawałeczek po naszym kraju. Jakby wszyscy wolniej jeżdżą, bo wtedy mniejsze spalanie jest.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: rozgrzewkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu. Jetur, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2.
16: W Suwałkach słonecznie, ale dalej dosyć chłodno. Teraz na termometrach mamy stopni 10, w najcieplejszym momencie dnia będzie 21. Teraz mamy słońce, ale potem pojawią się chmury, jednak dziś nie powinno padać.
15: Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton. Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetur na Podlasiu.
17: 9 na zegarach, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Nawet kilkanaście miliardów do budżetu w zamian za odblokowanie nominacji do zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja według naszych ustaleń miała paść w negocjacjach między resortem finansów a bankiem centralnym. Reporter Eski Mateusz Chłystun o szczegółach tych zakulisowych rozmów.
18: Ta propozycja to według naszych ustaleń nic innego jak sondowanie przez ministra finansów możliwości porozumienia z bankiem centralnym. Taki gigantyczny przelew miałby zasilić budżet w zamian za zgodę rządu na kandydatury proponowanym przez obecnego szefa NBP. Według naszych nieoficjalnych ustaleń Kancelaria Prezydenta ma zastrzeżenia co do takiego sposobu załatwienia sprawy, a akceptacja głowy państwa jest konieczna w sprawie zarządu NBP. Pałac nie odrzuca jednak możliwości rozmów w tej sprawie.
17: A więcej o tej sprawie piszemy na sk.pl. Ruszyła nowa rządowa strona, na której znajdziemy sprawdzone informacje o zdrowiu serca. Na kardiologia.gov.pl można sprawdzić, jakie są czynniki ryzyka chorób układu krążenia, czy jak dbać o serce.
19: Nasi obywatele nie mają takiej do końca świadomości, że jak będziemy zdrowo żyli w wieku 20-30 lat, nie będziemy mieli zawału udaru w wieku 50-60 lat. I to musimy do tego musimy przekonać naszych rodaków.
17: Mówi Piotr Dobrowolski, pełnomocnik Ministerstwa Zdrowia do spraw chorób serca. Portal podpowie też, jakie badania warto wykonywać i na jakie objawy reagować. Pokazy sprzętu wojskowego, pilotaż drona i wyścigi nowoczesnych maszyn. A to wszystko podczas pierwszego Małopolskiego Festiwalu Dronów.
20: Będziemy mogli zobaczyć całe oblicze dotyczące dronów, czyli od zagrożeń, jakie one ze sobą niosą, poprzez to, w jaki sposób drony wykorzystywane są do niesienia właśnie pomocy też innym.
17: Mówił Tomasz Kosecki, dyrektor Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie. Wydarzenie w sobotę od 10.
21: SK Suwałki News.
16: Julia Łata. Silne regiony to silna Europa, apelował w Parlamencie Europejskim marszałek Łukasz Prokorym. Jako jedyny przedstawiciel polskich województw wziął udział w debacie europosłów i liderów europejskich regionów poświęconej przyszłości polityki spójności i budżetu Unii po 2027 roku. Przy trzecim liceum powstała nowa zielona strefa, zniknęły stare betonowe nawierzchnie, a w ich miejsce posadzono drzewa i krzewy. Zielony teren powstał też u zbiegu ulic Kolejowej i Utrata. To część projektu Zielone Suwałki, który zakłada utworzenie 9 hektarów nowych terenów zielonych w mieście.
12: 3 minuty po godzinie 9. Wstaliście? Środa jest podobno najtrudniejszym dniem tygodnia, bo weekend niedaleko, ale wciąż całkiem blisko w poniedziałku i dużo zadań przed wami. Margaret też będzie w tej godzinie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: September i Satellites w Radiu SK, 18 minut po godzinie 9. Czas jak co dzień, czyli czas na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polska młodzież zgarnęła prawie wszystkie nagrody na jednym z najważniejszych konkursów naukowych. Na EUSIS 2026 Polacy zgarnęli pierwszą nagrodę główną, nagrodę honorową, nagrodę Aeroforum i wyróżnienie za innowację ważną społecznie. Polscy żeglarze przywieźli z kolei 7 medali z Mistrzostw Polski Klas Olimpijskich. Wśród sukcesów są m.in. złoto Magdaleny Kwaśnej i złoto Hanny Rogowskiej w U19. Muzyka z kolei może pomagać mózgowi szybciej wychodzić ze stresu. Badacze pokazują, że muzyka nie tylko odwraca uwagę, ale może wspierać sieci mózgowe odpowiedzialne właśnie za regulację stresu. To gramy. A kolejna porcja informacji już jutro.
1: Autopromocja.
2: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Bring the beat.

0: Serk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, Nasze Miasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: No właśnie, drodzy, New Trick w Radiu SK, 21 minut do godziny 10. Pojawiły się już, widzę, jakieś zażalenia. Droga Esko, ale dlaczego nie składasz nam życzeń z okazji Dnia Chłopaka, który przypada 30 września właśnie? Drodzy panowie, ja tylko jedno powiem. Chłopcy mają swój dzień raz w roku. Mężczyźni codziennie. Dziękuję bardzo.
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: I po reklamie.

0: Pojawiły się pytania o tankowanie. Podobno jest akcja tankowanie w Radiu SK. Jest w poranku, można się zgłaszać na sk.pl w zakładce konkursy. Ale my nie tylko tankujemy, ale i odlatujemy razem z wami w nieznane. Odlot ściśle tajny, całkiem niedługo z ekipą porankową Radia SK. Ściągacie aplikację Radia SK, zgłaszacie się i być może zajmujecie dwa miejsca w samolocie. W trasie do miejsca, którego jeszcze nikt nie zna, ale możemy już obiecać, że będzie fajnie. Po 10 też będzie fajnie, bo gram dobre hity.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.
8: W Suwałkach zrobiło się trochę cieplej i odczuwalna temperatura wynosi już 14 stopni, a w najcieplejszym momencie dnia będzie to 20 kresek na plusie. Póki co słonecznie, ale potem na niebie ma pojawić się więcej chmur, jednak dzisiaj nie ma mowy o opadach deszczu.
9: Dziesiąta na zegarach, to SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Wielomiliardowy przelew do budżetu państwa w zamian za zgodę na uzupełnienie zarządu NBP. Taka sensacyjna propozycja miała paść w negocjacjach między bankiem centralnym a resortem finansów. Mateusz Chłyston w SK News. Z tymi ustaleniami, Mateuszu, obu stronom zależy na czasie. Dlaczego?
10: Sprawa jest o tyle pilna, że jeśli na początku listopada nie zostanie powołany nowy wiceprezes, zarząd może znaleźć się poniżej ustawowego minimum. Żeby móc powołać nowych członków zarządu, potrzebna jest zgoda premiera. Donald Tusk wcześniej jednak nie zgodził się na kandydatury, które teraz pojawiają się na tapecie. W grę wchodzi kilka nazwisk, które wcześniej proponował obecny prezes Centralnego Banku. Według naszych ustaleń jedną z propozycji, która miałaby przeciąć ten spór, jest przelanie kilkunastu miliardów w zamian za odblokowanie kandydatur, co zaproponował szef resortu finansów.
9: Niebezpieczny incydent w powietrzu. Samolot Fly Dubai, który leciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela, został przekierowany. Wcześniej nagle zaczął tracić wysokość. Nadano sygnał o sytuacji awaryjnej. Początkowo sądzono, że maszyna została porwana. Jak się okazało, do sytuacji doszło przez sprzeczkę między pilotami, którzy mieli się pobić. Samolot wylądował już w Arabii Saudyjskiej. A kierowcy dziś liczyć trzeba się z utrudnieniami na ekspresowej siódemce w Warmińsko-Mazurskim. W rejonie miejsca obsługi podróżnych Grabin koło Ostródy ruszają właśnie ćwiczenia służb.
11: Strażacy przećwiczą działania związane z całkowitym zablokowaniem drogi i powstaniem zatoru. Sprawdzimy współpracę z policją i GDKiA.
9: Mówi Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Jezdnia w kierunku Warszawy zostanie zablokowana, a ćwiczenia potrwają do 15.
12: SK Suwałki News.
8: Julia Łata. Podlascy strażacy ćwiczą z litewskimi służbami. Szkolenie odbywa się na poligonie Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze. Strażacy doskonalą wiedzę, umiejętności praktyczne oraz zasady współdziałania podczas prowadzenia specjalistycznych działań poszukiwawczo-ratowniczych. Remonty na kanale Augustowskim. Prace trwają m.in. przy jazach Gorczyca i Spichlerzysko oraz śluzie Augustów. Odnowiona zostanie też zabytkowa strażnica wodna w Przewięzi. Największa inwestycja, czyli remont śluzy, kosztuje blisko 13 milionów złotych.
13: Dwie minuty po godzinie 10:00. Zaraz zadbamy o wasze finanse i powiem wam, ile tracicie, trzymając pieniądze na koncie. Jak państwo się nie przesłyszeli, będziemy rozwijać ten temat za chwilę. Gips for Money, a propos ostatni dzień lata, to już teraz w Radiu SK. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Nowość w Miley Cyrus, Bass Persuasive w Radiu SK 18 minut po godzinie 10. Trzymając pieniądze na zwykłym, w cudzysłowie, koncie, tracimy tylko kasę, mówią eksperci. Dlatego, że oszczędzać też trzeba umieć. Ktoś wyliczył, że wystarczy 1800 zł odkładać miesięcznie, żeby zrobić pierwszy milion. To znaczy, no trochę to potrwa, ale jednak jest na to szansa. 20 lat dokładnie i cel zostanie osiągnięty. Natomiast jeżeli chodzi o to zwykłe konto, to podobno nie ma sensu tam trzymać kasy, bo inflacja robi swoje, więc albo konto oszczędnościowe, albo inwestowanie, albo dla bezpieczeństwa może pieniądze po prostu nie powinny trafiać na konto, tylko trzeba je od razu wydać.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
3: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
7: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
8: I po reklamie.

0: Tyle lat minęło, a ten ciągle szuka tej dziewczyny, która z nim do tego hotelu pójdzie. Pitbull Hotel Room Service w Radiu SK. Może Pitbull z okazji Dnia Chłopaka się cokolwiek tam uda. 22 minuty do 10, do 11. Wróć. Ważna informacja dla tych, którzy w pracy. Godzina więcej już minęła. Natomiast mówiłam o tym, że eksperci radzą nie trzymać pieniędzy w banku na tak zwanym zwykłym koncie. Czyli nie koncie oszczędnościowym, nie lokatach, nie inwestycyjnym, tylko zwykłym koncie, bo po prostu wtedy traci się w cudzysłowie pieniądze. Jest Jon Marek z naprawdę logicznym spojrzeniem na sprawę.
1: Na szczęście większość z nas nie musi się martwić tym, że traci pieniądze trzymając je na koncie, bo po prostu ich nie ma.
0: No i widzicie? Jeden kłopot z głowy mniej, a my w ogóle tego nie doceniamy.
2: Radio SK. Reklama.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
13: I po reklamie.

0: Nieustannie trzymam kciuki za to, żeby wam robota szła tak szybko, jak beat tego kawałka właśnie przed chwilą wybijał w Radiu SK. Armin van Buuren, Sasha Everlasting w Radiu SK. 11, to już zaraz, to już z górki. Trzecia kawa, jeszcze 3 spotkania, które niekoniecznie mają sens, trochę roboty i zaraz czwartek, a potem to już weekend. Po 11 wracam z kolejnymi hitami Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udos polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Canal Plus.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
10: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok. Partner bilardowej Ekstraklasy. Oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
13: Piękny ostatni dzień września w Suwałkach. Coraz cieplej. Teraz na termometrach mamy już 18 stopni, a będzie jeszcze lepiej. 21, tyle w tym najcieplejszym momencie dnia. Natomiast na niebie będzie pojawiać się coraz więcej chmur, ale dziś bez opadów deszczu.
12: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
14: 11. To są newsy. Marcin Procki. Zapraszam. Ta historia wstrząsnęła Polską. Rok więzienia w zawieszeniu dla drużynowego i 10 miesięcy w zawieszeniu dla ratownika WOPR. Na taką karę sąd w Olsztynie skazał dwóch członków kadry obozu harcerskiego nad jeziorem Ośno. Chodzi o harcerza, który nocą na polecenie opiekunów miał przepłynąć akwen, podejmując próbę zdobycia kolejnej sprawności. 15-latek utonął. O szczegółach Mateusz Chłyston.
15: Oprócz kary więzienia w zawieszeniu obaj oskarżeni otrzymali również 5-letni zakaz zajmowania się edukacją, opieką i wychowaniem małoletnich. Sąd uznał, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie zapewniły nastolatkowi skutecznej asekuracji. Drużynowy w trakcie tego procesu przyznał się do zaniedbań. Obaj oskarżeni wyrazili też skruchę i przeprosili rodziców chłopca, którzy im wybaczyli. Proces odbył się przy wyłączonej jawności ze względu na dobro rodziny ofiary.
14: Inflacja rośnie, spadają nadzieje kredytobiorców na niższe stopy procentowe. We wrześniu ceny towarów i usług wzrosły o 4%. W porównaniu z poprzednim miesiącem to wzrost o 0,7. Za skok inflacji odpowiedzialne są głównie ceny paliw, które w ciągu miesiąca urosły o ponad 9%. Lawinowy komunikat w Tatrach zawieszony, ale w górach nadal niebezpiecznie. W wyższych partiach zalega śnieg i lód. Wczoraj ratownicy musieli ewakuować rodzinę z dzieckiem z podorysów.
16: Nieprzygotowanie sprzętowe, zupełny brak umiejętności. Byli pod wierzchołkiem jakieś między 50 a 100 metrów i się okazało, że nie są w stanie wracać.
14: Mówił Adrian Koźbiał, ratownik dyżurny TOPR. Tylko wczoraj ratownicy pomogli 12 turystom.
17: SK Suwałki News.
13: Julia Łata, Suwalczanie, szykujcie się na podwyżkę opłat za odpady od nowego roku. Związane jest to z rosnącym kosztem systemu gospodarki odpadami. Ile wyniesie nowa kwota, tego na razie miasto nie podaje, ale pierwsze wyliczenia już są. Trwa nabór uzupełniający w SUKSS Suwałki w sekcji siatkówki. Poszukiwani są czwartoklasiści, którzy chcieliby spróbować swoich sił w siatkówce. Podczas treningów można nauczyć się podstawowych zasad gry, a także przydatnych technik serwowania czy odbijania.
18: Różowy szum to jest to, czego potrzebujemy, uwaga, każdej nocy. Więcej o tym za chwilę. Zobaczymy, czy mamy w ogóle na to szansę i jak to podobno działa. 2 minuty po godzinie 11. The Weekend. Co prawda nie w kalendarzu, ale w SC już jest. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: Radio SK. Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Różowy szum to jest coś, co powinno nam towarzyszyć w trakcie snu, dlatego że to powoduje detoks mózgu. Naprawdę, tak mówią naukowcy. Even All of My Love w Radiu SK, 17 minut po godzinie 11. Czym jest tak zwany różowy szum i co daje? Różowy szum słuchany w trakcie snu jest czymś innym niż biały szum, który możemy znać, ale to jest taki dźwięk, który uspokaja mózg, redukuje napięcie i pozwala oczyścić naszą głowę z nadmiaru emocji, stresu, jak i zbędnych myśli. Czym jest na przykład taki różowy szum? Można oczywiście wyszukać takie dźwięki w internecie, ale mówi się o tym, że jest to taki szum, który kojarzy się na przykład z odgłosami wodospadu albo deszczu. No to idealnie. No jesień, podziękujmy krajowi, w którym żyjemy, za to, że całą jesień będzie padać. Różowy szum za darmo, detoks mózgu też.
1: Reklama.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
6: I po reklamie.

0: Przyznaję, lubię ten numer Stromae. A Laurent Dance w Radiu SK, 23 minuty do 12. Jest Jona, Żaneta, dobrze, dajmy szansę.
1: No hej SK, ja korzystając z okazji chciałabym bardzo, bardzo serdecznie pozdrowić wszystkich chłopców, chłopczyków, facetów, mężczyzn i oczywiście złożyć wszystkiego najlepszego i duża moc buziaczków dla mojego męża Tomaszka. Pozdrawiam.
0: I ja też z okazji Dnia Chłopaka, który dziś przypada, pozdrawiam wszystkich chłopczyków, chłopaczków, chłopaków, także chłopaków, tych, których ktoś ma w rozumieniu partnerów. Tylko fajnie by było, żeby ci chłopcy to kończyli się tak mniej więcej na 19 roku życia, a potem już przechodzili raczej w etap bycia dorosłym mężczyzną.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Bring the beat.

0: Serbuk, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. Chłopaki nie płaczą. Podobno jak trzeba, to płaczą. Czy ty jesteś chłopakiem i przyjmujesz dzisiaj życzenia, czy nie?
1: A, wiesz co, myślałem, że
0: poczekaj, bo cię włączyła mnie ten mikrofon, a raczej go nie włączyłam.
2: Czy płaczę? Czasami się zdarza, że płaczę, że
0: i
2: się
0: wzruszam. I bardzo ładnie, że o tym mówisz.
2: Tak, tak. Wszystkie emocje są spoko. A pytałaś o co? O jedzenie?
0: Dzień chłopaka. A jedzenie. Dobrze, głodnemu chleb na myśli. Dzisiaj jest Dzień Chłopaka w kalendarzu, 30 września. Różnie do tego mężczyźni podchodzą, bo niektórzy uważają, że to jest dzień bycia chłopaka czyimś, a niektórzy, że Dzień Chłopaka, czyli no nie mężczyzny, czyli tak wiesz, inaczej.
2: Przyjmuję prezenty, zwłaszcza jedzenie. Dziękuję.
0: To ja nie mam dzisiaj niestety, ale na drobie może w takim razie jutro. Michu Sapkowski zostaje z wami, gra oczywiście najlepsze hity dla chłopaków i nie tylko dla chłopaków. Będzie jedna też z naszych nowości, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. To jest plan po godzinie 12 w Radiu Eska właśnie.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: I po reklamie.
8: Idealnie średni dzień w Suwałkach. Nie za ciepło, nie za zimno, nie za słonecznie, bez deszczu, a wiatr też taki jakby umiarkowany. Na termometrach w naszym mieście dzisiaj do 19 stopni. Ciśnienie dosyć wysokie, 1035 hektopaskali.
9: Już prawie południe, Agata Chruściak, zapraszam. Jeden z pilotów miał próbować rozbić samolot. Tak według niepotwierdzonych doniesień wyglądał incydent na pokładzie maszyny Fly Dubai. Boeing 737 leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął tracić wysokość i nadał sygnały alarmowe. Wszyscy krzyczeli, nie wiedzieli, co się dzieje. Dwa inni piloci przejęli kontrolę nad samolotem. Wszędzie było mnóstwo krwi, to był kompletny chaos. Kiedy samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość, wszyscy myśleli, że zaraz się rozbiją. Tak relacjonowała matka jednej z pasażerek samolotu, a na pokładzie było około 180 osób. Bosy ośmiolatek w piżamie stał na śniegu. Nagranie przypadkowego przechodnia pokazało dramat dzieci z rodziny zastępczej w Zgierzu. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie trzy osoby, dwoje rodziców zastępczych oraz 39-letniego mężczyznę, który również przebywał w domu. Okazało się, że ofiarą przemocy domowej był chłopiec i jego siostra. Mężczyzna odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Słynny piłkarz jednak odpowie za łamanie przepisów. Po nagłośnieniu sprawy policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. Zawodnik Juventusu Turyn i były reprezentant Polski został złapany, jak przekraczał autem podwójną ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. W dodatku z radiowozem za plecami. Policjanci zatrzymali auto Milika i, jak wynika z nagrań, puścili wolno.
10: Policjanci zadziałali tutaj w sposób prawidłowy. Komendant rejonowy Policji Warszawa 1 po przeanalizowaniu całości dokumentacji podjął decyzję o prowadzeniu dalszych czynności w sprawie.
9: Tłumaczy Jakub Paceniak ze śródmiejskiej policji i dodaje, że prawdopodobnie piłkarz chwilę potem popełnił kolejne wykroczenie drogowe.
11: SK Suwałki News.
8: Agata Krupiewnicka. Kolejny etap szkolenia żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w Suwałkach. Wczoraj uczestnicy 8 turnusu uroczyście otrzymali broń. To symboliczny moment rozpoczęcia kolejnego etapu służby i związanej z nią odpowiedzialności. OSP w Rudce Tartak dostała 10 tysięcy złotych z programu Aktywna Wieś. Pieniądze będą przeznaczone na sprzęt do nauki pierwszej pomocy, w tym fantomy, treningowe AED i zestaw multimedialny. W październiku będą też bezpłatne szkolenia dla mieszkańców.
12: Taylor Swift wróciła z nową muzą Patient Zero. Zagram wam w tej godzinie, no bo w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. Będzie też między innymi Margaret i będzie, no jeśli chodzi o mnie, to ostatnio w kółko odsłuchiwane Neptunika i What If. To za kilka minut. Na początek Shakira i Burna Boy. 12:02 na zegarach. Michał Sapkowski, witajcie.

0: Classy. Na antenie Radio SK to Eminem i Without Me. Panowie, możecie uznać to za prezent z okazji Dnia Chłopaka. Zresztą panie chyba też. Pewna amerykańska firma chwali się koszulką, która dzięki wykorzystaniu do produkcji miedzi, srebra, cynku między innymi nie przepaca się, nie pachnie brzydko mimo codziennego noszenia przez 30 dni. I to się nazywa nauka w służbie ludzkości. To lubię. Margaret za moment, a później wesce Ed Sheeran.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Autopromocja. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
7: I po reklamie.

Hity. W ostatni piątek Taylor Swift zaprezentowała nam wzbogaconą wersję swojego krążka The Life of a Showgirl, tak zwany Beast Encore, i pojawiły się cztery numery i pojawiły się naraz. Jeden z nich już teraz. I nie, to nie jest wasz nowy dzwonek w telefonie. To Taylor Swift, Patient Zero.

0: Magiczny wokal Sophie Ellis Bextor na antenie Radia Ska. I Junior Caldera, nie zapominajmy, Can't Find This Feeling. Na tyle magiczny, że jeśli kiedyś będzie w Polsce i będziecie zastanawiać się, czy pójść na koncert Sophie Ellis Bextor, czy nie pójść, to zdecydowanie pójść. Byłem dwa razy i obydwa były fantastyczne. Świetne przeżycia, muzyka na żywo, to jest jednak super sprawa. 21 Pilots w Radiu Ska za moment, a później Riviera i She Doesn't Mind, kiedyś Sean Paul, a teraz on właśnie...
1: Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie? Odlot!
2: Ściśle tajne!
1: Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: I po reklamie.

Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl. Hity na

0: Muzyczny happy end tej godziny na antenie Radio SK Stanach i cichosza. Za chwilę będzie szczęśliwe rozpoczęcie kolejnej godziny hitów i będzie Justin Bieber i Nicki Minaj i Beery and the Beerwesce.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
3: Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: 3, 17, 40.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
16: Trochę słoneczka na tym suwalskim niebie, a na termometrach w naszym mieście 18 stopni. Do tego umiarkowany wiatr, więc odczuwalna zbliżona do tego, co mamy na wskaźnikach, a na barometrach 1035 hektopaskali, więc dosyć wysokie to ciśnienie.
15: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
17: 13. Agata Chruściak, zapraszam. To mogła być próba zamachu terrorystycznego. Nie wykluczają tego izraelskie służby, które badają wydarzenia na pokładzie samolotu Fly Dubai. Drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, a pasażer pomógł obezwładnić napastnika. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Ostatecznie to znajdujący się na pokładzie Izraelczycy opanowali sytuację i obezwładnili terrorystę. Na miejscu byli również pielęgniarka i lekarz, którzy udzielili pilotowi pierwszej pomocy. Relacjonuje jedna z pasażerek. Samolot Fly Dubai leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Ostatecznie bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Teraz Białystok, w pociągu towarowym znaleziono niezidentyfikowany ładunek, mówi Malwina Olszewska z podlaskiej policji.
18: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci.
17: Teraz cysterny są odholowywane, ewakuowani są pracownicy pobliskiej stacji paliw. Niektóre pociągi ze stacji Białystok odjeżdżają z opóźnieniem. W kalendarzu 30 września, a to oznacza, że dziś Dzień Chłopaka. Jakie cechy powinien mieć wymarzony partner?
19: Szczery, żeby nie oszukiwał. Troskliwy i kochany, dbający po prostu o dobro i swoje i moje.
17: Usłyszała nasza reporterka Agata Kropiewnicka, a w Polsce to święto zyskało popularność w latach 90.
20: Bardzo ładne życzenia z okazji Dnia Chłopaka. Dziękujemy, naprawdę.
21: News.
22: Agata Kropiewnicka. Dziś Dzień Chłopaka. Zapytaliśmy suwalczanki, jakie cechy powinien mieć idealny chłopak.
23: Powinien być zabawny bardzo, szanować mnie na pewno i no i chyba tyle. I lojalny.
19: Szczery, żeby nie oszukiwał, nie zdradzał.
24: Bardzo taki troskliwy i kochany, dbający po prostu o dobro i swoje i moje.
22: W Suwałkach zakończenie sezonu motocyklowego pod hasłem Oddaj krew, ratuj życie, jedź dalej. W niedzielę między 9 a 13 przy Szpitalu Wojewódzkim będzie akcja krwiodawstwa, a na uczestników czekają też grill i ciepłe jedzenie.
20: Kobiety to zawsze wiedzą, jak to zrobić na swoją mańkę, prawda? Drogi mój chłopaku, życzę ci, żebyś był dla mnie kochany, miły i żebyś był na każde moje zawołanie. Wołam Dawida Podsiadło. Najnowszy klip, dosłownie za 3,5 minuty. Teraz Beauty and the Beat, Michu Sapkowski, witajcie.

0: Kygo i Max McNown, Robin Schulz remix numeru Take Me Back na antenie Radio SK. Take Me Back, czyli zabierz mnie z powrotem. Ja wiem, o czym jest ten numer. Ten numer jest o odlocie ściśle tajnym i ten numer śpiewają ci, którzy już byli z nami na poprzednich edycjach. Byliśmy w Maladze, byliśmy na Cyprze. A dokąd tym razem? No, tego nie mogę powiedzieć. Może nie wiem, a może wiem, ale powiedzieć na pewno nie mogę. Mogę za to powiedzieć, że wiadomo z kim, z poranną naszą ekipą, no i wiadomo kiedy. Weekend od 23 do 25 października i zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie. Tyle wiemy i wiemy też, że zgłaszacie się za pomocą aplikacji Radia SK, jeśli macie ochotę. Wiedząc z kim i wiedząc kiedy, ale nie wiedząc dokąd, wybrać się z Eską na odlot ściśle tajny. Już za chwilę Zalia w Esce, a później Bausa i Magnetic, przypomnę.
1: Reklama. Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: I w ekstra cenie, to rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Regulamin na circlek.pl.
5: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
6: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
12: I po reklamie.

0: Mimo upływu lat ten numer wciąż brzmi świetnie. Hity zawsze na czasie na antenie Radia SK. Years and Years i King, czyli Król. A tymczasem dobre wieści, szanowni państwo, bo według speców od pogody przez mniej więcej 10 najbliższych dni Polską będzie rządzić, królować będzie w Polsce złota polska jesień. I to są piękne wieści, które mam dla was. No a wiadomo, że tak jakby no, prognozowanie pogody na więcej niż kilkadziesiąt godzin do przodu to trochę wróżenie z fusów. Ale takie fusy to ja bardzo, bardzo lubię. Daria Zawiało w Radiu SK. Już za chwilę między innymi.
1: Radio SK. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
18: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
19: I po reklamie.

0: świeżynka na naszej playliście Wasted, Nally i Major League DJs w Radiu SK tuż przed godziną 14. Po godzinie 14 prawdziwy ocean dobrych dźwięków, bo to Ocean Drive, Duke Dumont, zaraz po drugiej wesce.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość, producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Lubię mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę!
6: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
14: Ależ piękny ostatni dzień września, dosłownie słoneczko i prawie że ciepło w Suwałkach. Na termometrach 17 stopni, do tego umiarkowany wiatr, chociaż w porywach może trochę dawać się we znaki, no i ciśnienie 1035 hektopaskali.
13: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
15: Już prawie 14, Agata Chruściak, zapraszam. W akcji wszystkie służby pirotechnicy czekają na zielone światło, aby zbadać tajemniczy pakunek znaleziony na jednej z cystern przewożących olej napędowy. W związku z tą operacją są spore utrudnienia w ruchu w centrum miasta. Trzeba było ewakuować sąsiedztwo stacji. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Jakubowski.
16: Teren wokół torów przy ulicy Kopernika jest obstawiony przez policję. Funkcjonariusze przy pomocy drona próbują ocenić, czym dokładnie jest znalezisko. Nadal trwa odholowywanie pozostałych cystern z olejem napędowym. A to może trochę potrwać, dopiero wtedy do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy. Wokół miejsca, gdzie znaleziono ładunek, jest spory paraliż. Ulica Kopernika jest zamknięta, ruchem kieruje policja, a na sąsiednich drogach są duże utrudnienia. Zamknięto też pobliską stację paliw.
15: O czym z Białegostoku Paweł Jakubowski. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą, tak szef MON komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. Trwają analizy dotyczące i m.in. lokalizacji.
17: W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
15: Tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak przekazał szef MON, resort już pracuje nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. Wilki grasują pod Piotrkowem Trybunalskim. Jedna z gmin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców. Leśnicy jednak uspokajają.
18: Nie reagujmy. Wilk ma słaby wzrok. Jeżeli doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha.
15: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków, a w Polsce wilk jest objęty ścisłą ochroną.
19: SK Suwałki News.
20: Agata Krupiewnicka. Poszukiwany do odbycia kary za kradzież rozbójniczą wpadł w Suwałkach z narkotykami. Policjanci znaleźli przy nim mefedron. Mężczyzna trafił do aresztu, gdzie odbędzie karę 2 lat i 6 miesięcy więzienia, a za posiadanie narkotyków grożą mu dodatkowo 3 lata więzienia. Dzień otwarty w szkole podstawowej nr 2 w Augustowie. W sobotę między 10 a 13 będziecie mogli zobaczyć odnowiony budynek i nową halę sportową. Zaplanowano też rozgrywki sportowe dla uczniów.
7: Jasne, że będą najfajniejsze hity na czasie w tej godzinie. Będzie Somber, My Body Isn't Ready na przykład. Będzie też Sean Paul, będzie Liwka, Dawid Podsiadło też się przydarzy, a obiecane Olsen Drive, czyli Duke Dumont już teraz. 14:02 na zegarach, środa, 30 września w Esce. Już grają Michu Sopkowski. Witajcie, zapraszam.

0: Oliwka. Poza tobą nic na antenie Radia SK. I się zapchało, i się zacina, co? Serwisy rządowe, a to dlatego, że przedsiębiorcy się rzucili, by stworzyć adres do e-doręczeń, bo od jutra wszyscy, którzy firmy mają sprzed 2025 roku, wtedy je założyli, to taki adres powinni posiadać. Ale Gazeta.pl uspokaja, nie warto teraz się z tym siłować, bo za brak ogarnięcia e-doręczenia kar nie przewidziano, a jak będziemy próbować teraz kilka razy i system będzie nas wywalał, to coś się gdzieś zapisze, coś się nie zapisze i mogą mieć z tego większe kłopoty niż pożytek, więc chyba warto wziąć teraz chociaż odrobinę czasu na wstrzymanie. Co nie zmienia faktu, tak wiele się zmienia, ale są rzeczy, które pozostają bez zmian. W Polsce wszystko na ostatni moment. Ale są Nate Smith, a później Somber, My Body Isn't Ready. Obiecałem, więc zagram.
1: Wiesz z kim?
2: Wiesz kiedy?
1: Ale nie wiesz gdzie?
2: Odlot ściśle tajny!
1: Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
11: Dobra, zdradź sekret.
10: Jaki sekret?
11: No, ten twój patent na zakupy.
10: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
11: Tylko w Modivo?
10: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
11: I co z tym cashbackiem?
10: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
11: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
12: Bring the beat.

0: Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: I po reklamie.

0: Rihanna razem z JMZ na antenie Radio SH to Umbrella. Za chwilę numer, który dosłownie dwa tygodnie temu był najpopularniejszym hitem nad Wisłą, czyli numerem jeden gorącej dwudziestki. Teraz spadł na czwarty, ale jestem przekonany, że to nie jest ostatnie słowo tego duetu, a raczej ostatnia nutka. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później ci opowiem. Za chwilę w Radio SH, później będzie Kaigo. Obiecuję, że nowe Temper City, czyli Reverse Psychology też na pewno do 15 na naszej antenie. A gorąca dwudziestka teraz już w piątki od godziny 17. Mocno zapraszam i polecam głosowanie na SK.pl.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kabanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
13: I po reklamie.

0: Temple City na antenie Radio SK tuż przed godziną 15 i Reverse Psychology. No przy okazji tych dwóch ciężkich radiowych przypadków, to psycholog to może być zdecydowanie za mało. Chociaż czy obydwa są tak samo ciężkie. Zostawiam to, dobra, bo zaraz będzie, że jestem złośliwa, przecież nie chcę. Sońta i Korościel razem z wami po godzinie 15 muzycznie Margaret i Prima Ballerina od nich. Michu Sapkowski, mam nadzieję, że jutro słyszymy się po godzinie 12. Cześć.
1: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl

0: Thank you, DJ.
1: SK. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
12: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
13: Ależ piękne słońce w Suwałkach i prawie ciepło. Na termometrach w naszym mieście 18 stopni. Temperatura już powoli spada, do tego umiarkowany wiatr, więc odczuwalna nieco niższa, a na suwalskich ulicach już zaczęły się robić popołudniowe korki.
12: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
14: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Taką decyzję wydał Warszawski Sąd Okręgowy. To oznacza, że jeśli polityk zdecyduje się wrócić do kraju, to w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, powiedz, to nieoczekiwany zwrot w tej sprawie?
15: Tak, bo wcześniej sąd wydawał za politykiem list gończy i europejski nakaz aresztowania. Negatywnie wniosek o list żelazny zaopiniowała też prokuratura, która może jeszcze na tę najnowszą decyzję złożyć zażalenie. Po zmianie władzy na Węgrzech lat po Marcinie Romanowskim zaginął. Wniosek o list żelazny nadano z Naddniestrza. Premier, powołując się na ustalenia służb państw z regionu, informował, że na 99% polityk przebywa właśnie tam. Śledczy nie mieli jednak pewności. Teraz, jeśli Romanowski zdecyduje się wrócić do kraju, to nie zostanie aresztowany. Będzie mógł odpowiadać w procesie z wolnej stopy.
14: Coraz więcej cyberataków na Polskę. O tym alarmuje Ministerstwo Cyfryzacji. Polskie firmy i instytucje walczą z coraz większą liczbą uderzeń hakerskich, głównie z Rosji.
16: Dywersje, sabotaże, dlatego ten cały nakład, wysiłek pracy odpowiednich służb, instytucji, również przy wsparciu obywateli, jest tak ważne w dzisiejszych czasach.
14: Podkreśla Marcin Wysocki z Ministerstwa Cyfryzacji. Ofiarami ataków hakerskich padły ostatnio takie firmy jak MyDoktor, Enelmed czy Fakturownia. Lalka wychodzi ze szkolnej ławki do kina, muzeum i na ulicę Warszawy. Resort Edukacji zachęca szkoły do pójścia na ekranizację powieści Bolesława Prusa. Andrzej Seweryn, odtwórca roli Tomasza Łęckiego, podkreślał:
17: jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne, i to mówimy publicznie, i to mówimy wszyscy.
14: A film w reżyserii Macieja Kawalskiego od dziś można oglądać w kinach.
18: SK Suwałki News.
19: Julia Łata. Silne regiony to silna Europa, apelował w Parlamencie Europejskim marszałek Łukasz Prokoryn. Jako jedyny przedstawiciel polskich województw wziął udział w debacie europosłów i liderów europejskich regionów poświęconej przyszłości polityki spójności i budżetu Unii po 2027 roku. Przy trzecim liceum powstała nowa zielona strefa, zniknęły stare betonowe nawierzchnie, a w ich miejsce posadzono drzewa i krzewy. Zielony teren powstał też u zbiegu ulic Kolejowej i Utrata. To część projektu Zielone Suwałki, który zakłada utworzenie 9 hektarów nowych terenów zielonych w mieście.
20: Sonta i Koroście.
21: Czyli SK.
20: SK.
21: W radiu SK.
20: SK.
0: Witamy serdecznie, kochani. Dzisiaj jest Dzień Chłopaka, ale proszę nam nie składać życzeń. Proszę nam składać życzenia wtedy, kiedy jest Dzień Samca Alfa, Dzień Ogiera. Wtedy
2: dzień
0: to tak.
2: Sigmy.
0: Dzień Sigmy. Tak, to wtedy proszę nam...
2: Dostałeś coś? Jakieś życzenia? Cokolwiek nikt cię nie zająknął.
0: Dostałem worek do wyrzucenia od mojej żony do śmieci. Tyle, proszę ciebie. Ale ja mam dla ciebie prezent, Cinek. Możesz teraz wybrać sobie dowolną piosenkę, jaką chcesz, dowolną, ale jest jeden warunek.
2: No.
0: Nazwa wykonawcy musi się rymować ze słowem Nazaret.
2: No to poproszę Margaret.
0: Proszę bardzo.

0: Ruchy, Buona Fide, Zalia i Faust, nie ucieknę w Radiu SK, prawie 12 minut po godzinie 15. Dzisiaj mamy ostatni dzień września i do dzisiaj wszyscy, którzy mają firmę albo prowadzą działalność gospodarczą, powinni założyć skrzynkę do e-doręczeń.
1: Skrzynkę do e-doręczeń?
0: Poczta Polska zrobiła coś takiego, żeby mogła ci wysyłać polecone również przez internet. Na przykład
1: Poczta Polska ma internet?
0: Tak, Poczta Polska ma internet i wysyła ci mailem awizo, żeby sobie odebrał.
1: Ja mam firmę jednoosobową, ale ja nie założyłem tego. I ty teraz pójdę do więzienia, czy co?
0: Powinieneś dzisiaj założyć, bo jutro już miały być kary, ale te serwery, na których się zakłada te skrzynki do ręczeń, nie dały rady niestety i padły.
1: No to wreszcie przypomina Pocztę Polską.
0: Teraz działa, nie?
1: Słuchaj, a propos tych e-doręczeń, przypomniała mi się taka rozmowa kiedyś z gościem na siłowni, bo ja się go pytam, czym się zajmuje, a on mówi e-biznesem, a ja mówię, czyli stronami internetowymi, projektami internetowymi, a on mówi nie. Aha.

0: Eternium, David Guetta i Sia w Radiu SK. Proszę Państwa, niedobre informacje, chyba koniec lata, bo nasi zaprzyjaźnieni ornitolodzy informują, pierwsze bociany odlatują już do ciepłych krajów.
1: I mnie to trochę wkurza, bo to jest moim zdaniem cwaniactwo, bo jak jest ciepło, to siedzą, a jak się robi zimno, to nie, a my musimy zostać.
0: A my musimy...
1: Nie odlecę.
0: No właśnie, to jest przykre, dlatego spróbujmy wspólnie zatrzymać bociany w Polsce. I tu jest prośba do Was, kochani słuchacze, jak zatrzymać te bociany, nagrywajcie swoje głosówki na SK-owym Messengerze za najbardziej kreatywne sposoby na zatrzymanie bocianów. Będą nagrody. Co mamy za nagrody, Cinek?
1: Mamy gadżety Radio SK, torby, butelki, tylko mam prośbę, żeby to było wszystko grzeczne, kulturalne. Nie sztucer, nie elektryczny pastuch.
0: Nie kałasznikow, nie siekiera, takie bardziej kreatywne. Czekamy
1: raczej
0: na wasze...
1: Raczej jakieś cip, nie? Zostań.
0: Czekamy na wasze pomysły. SK-owy Messenger, zapraszamy.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie Wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: I po reklamie.

0: Tame Impala, tralalala, tu Radio SK w pół do czwartej już i złe informacje, bociany już zaczynają powoli odlatywać do ciepłych krajów. Trochę chamsko z ich strony, bo my tu musimy zostać na cały listopad, a one już do Afryki, czy gdzie tam jest ciepło teraz. W związku z tym pytanie do naszych słuchaczy, jak te bociany zatrzymać w Polsce, żeby nie chciały odlatywać? Nagrywacie swoje głosówki na SK-owym Messengerze, a my słuchamy.
1: Ja bym im zaproponował jakąś kawalerkę 10 metrów kwadratowych w Warszawie i 800 plus na młode boczki. A jak? Niech mają.
2: A, to jest dobry pomysł. One tych dzieci przynoszą, żeby im się te 800 plus przydało, bo by się zsumowało, nie?
0: No, mogłoby być rzeczywiście grubo. Koleje, mamy tę nagrodę dla pana, czy nie?
2: Nie wiem. Teraz jak zapytałeś, to już musimy mieć.
0: Musimy. Daj mu torbę.
2: Dobrze, torba.
0: Torba dla pana.

0: Avicii, Hey Brother w Radiu SK. Niby jest pięknie, niby jest letnio, ale to się zaraz skończy, dlatego że już podobno bociany odlatują do ciepłych krajów.
1: No właśnie.
0: Cwaniaki, jedne żabojady. W związku z tym próbujemy je zatrzymać tutaj u nas w Polsce, bo je lubimy dlatego. Mhm. I wy szukacie na to sposobów, nagrywając nam głosówki na SK-owym Messengerze. Słuchamy.
2: Cześć, jak zatrzymać bociany w Polsce? Mhm. Ja bym dała klaskanie.
0: No powiem ci, Michał,
1: kurczę, że to chyba nie jest klaskanie.
0: Do tego dokładnie się spodziewałem, wywołując temat bocianów.
3: Radio SK. Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
5: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
7: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
11: I po reklamie.

0: Everlasting to Armin van Buuren w Radiu SK na chwilę przed godziną 16. Bociany odlatują do ciepłych krajów. Chcemy je zatrzymać. Jak to zrobić? Nagrywacie głosówki na SK-owym Messengerze, a my słuchamy.
1: Cześć SK. Co do tych bocianów, to może to załatwić inaczej. Zamiast je zostawiać w kraju, to może Polskę na ten okres przenieść do Afryki.
2: No, fajny pomysł, ale znając życie, to zaraz by się do Afryki przenieśli Niemcy, Ruscy, jedni z jednej strony, drudzy z drugiej i dalej to samo.
0: Za chwilę SK Newsy.
3: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I 5. produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
7: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
9: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. 2. produkt 30% taniej lub 3. 55% lub 4. 80% taniej lub 5. produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
11: Przyjemne popołudnie w Sobałkach, bo mamy słońce jakieś 18 na plusie. No i tak do końca dnia nam będzie towarzyszyć w nocy spadki temperatury do 9, no ale jutro ponownie przyjemnie. Tak rozpoczniemy nowy miesiąc, a więc 20 stopni nam przyniesie październik, no i całkiem dużo słońca.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot. O szczegółach Michał Skolimowski.
13: Coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej.
12: Kompletnie pijany prokurator złapany na czwórce. Henryk W. miał niemal 3 promile. Został już zawieszony w pełnieniu obowiązków.
14: Ponadto prokurator okręgowy w Opolu skierował drogą służbową wniosek o odwołanie spełnionej funkcji, a także o obniżenie wynagrodzenia do 50%.
12: Powiedział nam rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bary. Henryk W. od sierpnia jest na zwolnieniu lekarskim. Turyści zostawili w Trójmieście fortunę. Ponad 6 milionów złotych wpłynęło tego lata do kas Gdańska, Sopotu i Gdyni z samych opłat miejscowych i uzdrowiskowych. To w związku z rosnącą liczbą gości. W samym Gdańsku to 20% więcej wpływów względem ubiegłego roku.
15: SK Suwałki News.
16: Julia Łata. Podlascy strażacy ćwiczą z litewskimi służbami. Szkolenie odbywa się na poligonie Akademii Pożarniczej w Nowym Dworze. Strażacy doskonalą wiedzę, umiejętności praktyczne oraz zasady współdziałania podczas prowadzenia specjalistycznych działań poszukiwawczo-ratowniczych. Remonty na kanale Augustowskim. Prace trwają m.in. przy jazach Gorczyca i Spichlerzysko oraz śluzie Augustów. Odnowiona zostanie też zabytkowa strażnica wodna w Przewięzi. Największa inwestycja, czyli remont śluzy, kosztuje blisko 13 milionów złotych.
15: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
0: Gramy w państwa miasta.
17: Aha. Rzeczywiście, bo już chciałem co innego powiedzieć.
0: Tak, tak. No i zapraszamy was do gry. Gra polega na tym, że my wymyślamy kategorię, dajemy wam literkę. Dzisiaj literka I, a kategoria...
17: I jak co?
0: Na przykład...
17: Jak imbecyl. Jak... Czy nie?
0: Znowu się przyczepiłeś do mnie.
17: No to jak indyk.
0: Coś pięknego na I.
17: No. Indoor.
0: Izabela Łęcka.
17: Outdoor.
0: Cicho, koniu. Ty nie grasz. Zapraszamy. Zostawcie numer na eskowym Messengerze, my będziemy dzwonić i rozdawać nagrody.

0: Hity na czasie w Radiu SK, 10 minut po godzinie 16. To H i Mata, Ring My Bell, czyli R&B. Mata.
1: Czekaj, niech to śpiewa.
0: Chociaż prawidłowo powinno być nie Mata Remix, tylko Macie.
1: Zagadałeś
0: Remix.
1: Mój ulubiony fragment piosenki Ring My Bell.
0: Macie Remix, to jest napisane Mata Remix.
1: Dobra, już, nie, już. Państwa Miasta w Radiu SK. No dobrze, kochani, jak zwykle po 16 w Radiu SK gramy w Państwa Miasta. Dzisiaj gramy z Anitą. Cześć, Anita.
2: Cześć.
1: Anita, pytanie będzie niedyskretne. Czy masz mężczyznę?
2: Mam.
1: Czy złożyłaś mu życzenia na Dzień Chłopaka?
2: Tak, złożyłam.
1: Co mu kupiłaś?
2: Piwo.
1: Okej, króciutko. Twoim rywalem jest Damian. Cześć, Damian.
3: Cześć.
1: Damian, czy dostałeś prezent? Ale od razu mówię, jeżeli to coś grubszego niż Anita dała swojemu chłopakowi, to nie mów. Ponawiam pytanie, czy dostałeś prezent?
3: Nie.
1: Okej, rozumiem.
0: Do wygrania dzisiaj butelka i torba Radia SK. Chyba wiem, co będzie chciała Anita dla swojego chłopaka.
1: Już tak, wiem.
0: Raczej butelkę. Literka dzisiaj I, jak Izabela Łęcka. Na odpowiedź pan się po 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą odpowiedź jest punkt, za brak punkt dla przeciwnika. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. I odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Anita, a potem Damian. Gramy. Literka I, zaczynamy od Anity. Anita, twoja kategoria. Mówimy to w pracy.
2: Idź na przerwę.
1: Idź na przerwę. Pięknie. Bardzo dobrze, pięknie. 1-0 dla Anity.
0: I kategoria dla Damiana. Mówimy to w łóżku.
3: I dla Faust.
0: jeden. Ale mamy poziom.
1: No.
0: Kategoria tym razem dla Anity, druga runda. Słowo, które rymuje się ze słowem kanalia.
2: Anomalia? A nie, to jest nie na I.
1: Italia, na przykład Italia. Było trudne, jest 2-1 dla Damiana, ale Damian też będzie miał trudne, tak, Cinek?
0: Trochę łatwiejsze chyba.
1: O nie.
0: No, sorry, ale Dzień Chłopaka jest.
1: No tak.
0: Słowo, które rymuje się z demokracja.
3: Inwigilacja.
1: Dobrze, zna się dobrze. Idź na całość i inwigilacja. Fajny chłopak nam się trafił.
0: Damian, wygrywasz, możesz wybrać nagrodę. Torba czy butelka?
3: Torba.
1: Torba! Anita, widziałaś, i tak została ci butelka. Super!
0: Coś, co robicie.
2: Dzięki bardzo.
0: Gratulacje, wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Chłopaka dla Damiana i dla chłopaka Anity.
1: Wszystkiego dobrego, trzymajcie
2: Dziękujemy.
1: Się, pa.
0: A, buziaki.
3: Dziękujemy.

0: 20 minut po 16 słuchacie Radia SK, to była Miley Cyrus, która wydała swoją płytę prawie 2 tygodnie temu i ją promuje. Na płytach nazywa się tak samo, Buzz Persuades, ale Miley Cyrus mówi, że rezygnuje z nazwiska Cyrus na potrzeby komunikacji, żeby ją przedstawiać jako Miley.
1: To się jak Roxy Węgiel zrobiła też, nie?
0: Roxy,
1: też, no. Też sama Roxy. Ale wiesz co, no oczywiście ja zamierzam uszanować wybór artystki, ale żeby też nie wprowadzać słuchaczy w błąd, powiem Miley z domu Cyrus.
2: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
3: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
4: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja. Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
6: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinno?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
14: Elektryk? Pewnie drogi.
13: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
14: Co? Z serwisem i gwarancją?
13: I tylko 10% opłaty wstępnej.
14: Tylko gdzie jest haczyk?
13: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
14: Czekaj, 30 tysięcy?
13: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
15: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
18: Mały metraż, duże wyzwanie.
19: Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
18: Mamo, dzięki!
20: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
21: I po reklamie.

0: Panic at the Disco w Radiu SK za 28 minut, godzina 17. Arkadiusz Milik ma nie najlepszy czas.
1: Dlaczego?
0: Został zatrzymany przez policję i nagrany przy okazji na warszawskich ulicach, jak łamał przepisy, przejechał przez linię podwójną ciągłą, wyprzedzał w rejonie pasów tych dla pieszych.
2: Aha. I to wszystko na rowerze?
0: Nie, samochodem swoim wielkim, czarnym, z dużym silnikiem. Aha. No i jak go zatrzymała policja, to prawdopodobnie dlatego, że Darek Milik puściła go tylko z pouczeniem, a on przejechał na czerwonym świetle wtedy. I wydawało się, że się nic nie wydarzy, ale komenda rejonowa policji z Warszawy powiedziała, że będzie czyniła dalsze czynności, cokolwiek to znaczy, w tej sprawie. I myślę sobie, że co z tego? No nic się raczej nie wydarzy, no bo moim zdaniem Arek Milik nie trafi do więzienia.
2: Bo nigdy nigdzie nie trafia!
0: Tak, mamy to!

0: Perfect Love lub Trisha McNeil w Radiu SK za 20 minut, godzina 17. Dzisiaj, proszę Państwa, jest zarówno środa, jak i Dzień Chłopaka.
1: Czyli tak zwana wielka kumulacja.
2: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie? Odlot! Ściśle tajne! Już od poniedziałku słuchaj Poranka i wygraj lot w nieznane. Nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
9: Nasza firma ma politykę B2B.
8: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
9: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
8: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
10: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
11: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
18: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
19: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
20: I po reklamie.

0: Bez końca i Oskar Cyms. I tak będziemy grali. Hity na czasie. Bez końca. W Radiu SK. Za 5 minut godzina 17, czyli co?
1: SK Newsy za chwilę.
0: A jak?
1: Bądźcie z nami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
7: Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Długie jesienne wieczory? W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach dwie za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Bring the beat back.

0: Adam Serlak, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
3: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy, oferujący usługi dźwigowe do 300 ton.
4: No bardzo ładnie żegna się z nami wrzesień, naprawdę w takim wybitnym stylu. Jest słońce, jest ciepło, no i tak będzie do końca. Przy promieniach słonecznych zakończymy wrzesień, a październik rozpocznie się również całkiem przyjemnie. Jutro możemy liczyć na dwie dychy i słońce, no po drodze jedynie chłodna noc.
3: Sponsorem programu jest właściciel showroomu samochodowego Jetour na Podlasiu. Jetour, Plaza Białystok w Centrum Handlowym Biała, Czesława Miłosza 2. Sponsorem programu jest Piotrowski Żuraw Białystok, partner bilardowej Ekstraklasy.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
5: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski z listem żelaznym, wydał go Warszawski Sąd Okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe środki były nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
6: Z uwagi na charakter tej sprawy, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach.
5: Na prokuratura zapowiada zażalenie. Koniec akcji służb w Białymstoku. Zakończyły się utrudnienia. To w związku z podejrzanym pakunkiem w pociągu towarowym. Na linii Agata Kropiwnicka, która zna szczegóły.
7: Policja poinformowała, że w paczce nie było materiałów niebezpiecznych. Jednak zanim to ustalono, ruch w rejonie ulic Hetmańskiej, Składowej i Kopernika był wstrzymany na kilka godzin. Ewakuowano także pracowników pobliskiej stacji paliw.
5: Wprowadzenie systemu kaucyjnego miało sens, tak minister klimatu i środowiska podsumowała rok jego działania. Udało się odzyskać 5 miliardów opakowań.
8: System kaucyjny działa. Po drugie, jego wprowadzenie do naszego życia miało sens.
5: Mówi Paulina Henning-Kloska. Opakowania oddaje już 3/4 Polaków.
9: SK Suwałki News.
10: Julia Łata, Suwalczanie, szykujcie się na podwyżkę opłat za odpady od nowego roku. Związane jest to z rosnącym kosztem systemu gospodarki odpadami. Ile wyniesie nowa kwota, tego na razie miasto nie podaje, ale pierwsze wyliczenia już są. Trwa nabór uzupełniający w SUKSS Suwałki w sekcji siatkówki. Poszukiwani są czwartoklasiści, którzy chcieliby spróbować swoich sił w siatkówce. Podczas treningów można nauczyć się podstawowych zasad gry, a także przydatnych technik serwowania czy odbijania.
11: Sońca i Koroście,
12: czyli SK w Radiu SK.
13: Witajcie kochani, 3 minuty po 17. Dobrze by było, gdybyście już zasuwali do domu, bo ile można siedzieć w robocie. Żeby ta godzina rozpoczęła się miło, to będzie piękna piosenka. Cinek jeszcze nie wie, jaka to będzie, ja już wiem. Cinek, ja ją zanucę. Jeżeli odgadniesz tytuł, to dostaniesz przysmak z okazji Dnia Chłopaka.
14: Jaki przysmak? Pokaż, ale pokaż najpierw, że masz przysmak.
13: O, tu mam przysmak.
14: O, jest przysmak.
13: Okej, okay, uwaga, uwaga, nucę.
14: No? Cieszę się na przysmak.
13: No?
14: Heaven is a place on earth.
13: All right!

0: Sugar Babes i Push the Button w Radiu SK, 11 minut po godzinie 17. Michał, mam odpowiedź na pytanie, które mi ostatnio zadawałeś już kilka razy.
1: Jakie ja ci pytanie zadawałem?
0: Nie wiem, czy pamiętasz, jak pytałeś mnie, czy karma dla psów jest jadalna dla człowieka?
1: A tak, pytałem niejednokrotnie, czy karma dla psów jest jadalna dla człowieka, no?
0: No i znalazłem odpowiedź.
1: Aha.
0: Otóż nie jest jadalna, nie jest przeznaczona dla ludzi, nie spełnia standardów produkcji żywności dla ludzi.
1: Tak, ale nie grozi śmiercią, czego ja jestem najdobitniejszym przykładem.
0: Myślałem, że pytałeś dla kolegi, czyli dla mnie.

0: To Neptunika i What If, 17.17 na zegarze Radia SK, środa 30 września, dzisiaj jest Dzień Chłopaka, ostatni dzwonek, także dziewczyny, nie zapominajcie, aby niczego swojemu chłopakowi nie kupić.
1: Wiesz co, ja powiem coś kontrowersyjnego teraz, że ja jestem przeciwko Dniowi Chłopaka i w ogóle przeciwko tym różnym kolorowym dniom.
0: Bo ty obchodzisz Dzień Mężczyzny, tak?
1: Nie, nawet nie to, tylko wiesz co, moim zdaniem wymyślają to jakieś potężne korporacje, żebyśmy cały czas coś kupowali i kupowali. Kiedyś był Dzień Kobiet, kupiłeś na Dzień Kobiet i już. A teraz, a na Dzień Chłopaka, a na Dzień Dziewczyny, a na Dzień Konia, ale ja nie mam konia, ale możesz mieć, to kup, wiesz.
0: Dzień jaka korporacja wymyśliła Dzień Konia?
1: No nie wiem, na pewno jest jakaś korporacja, która produkuje siodła dla koni. No na pewno jest jakaś taka korporacja i wymyślają codziennie jakiś inny dzień, żebyś ty kupował i kupował i kupował i napełniał im kabzy. Także nie obchodzimy żadnego dnia.
0: Zainspirowałeś mnie. Ja chcę właśnie obchodzić Dzień Konia. Chcę siodło.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.
7: Esko.

0: Sofia.
1: Sofia Alvaro Soler w Radiu SK, dokładnie w pół do 18. Tu Sankta Karościel, czyli SK.
2: I mamy gościa. Proszę Państwa, dzisiaj o 20 na żywo w Radiu SK będzie występował Jeremi Sikorski, ale przyszedł już, żeby się przygotować do swojego występu. Tak, Jeremi?
3: Tak, panowie. Pytanie, czy kawa z mlekiem, czy czarna? Bo właśnie nie wiem, jaką wam przynieść, bo tutaj
2: ale bardzo nas cieszy twoje podejście, Jeremi. Powolutku można zaczynać
3: tak,
2: właśnie
3: pokornie,
2: od kawusi.
3: Wiesz, pokornie, pokornie.
2: Słuchaj, dzisiaj jest Dzień Chłopaka. Czy dostałeś coś, Jeremi, na Dzień Chłopaka?
3: Jeszcze nie, słuchaj, wiesz,
2: jeszcze od rana
3: latam, no, ale mam nadzieję, że jak wrócę już po tej 20 do domu, to coś miłego będzie mnie czekało.
2: A, ja mam nadzieję, że dziewczyny z Radia SK słyszały, co Jeremi powiedział i za chwilę
1: czy
2: to już się
1: Jeremi ma żonę z Top Model, także lepiej, żeby dziewczyny się nie trzymały tutaj za blisko Jeremiego.
2: No to już jest sprawa dziewczyneski, ja nie mogę za nie przeżyć ich życia.
1: W każdym razie, od nas wszystkiego najlepszego z gazji Dnia Chłopaka.
3: Dzięki panowie i dla was również.
1: Skoro jesteś już z nami, to oczywiście piosenka duetu Kuba i Kuba teraz. Chłopaki.

0: Maybe One More Time to Britney Spears w Radiu SK. Trudno w to uwierzyć, ale Britney Spears nie koncertuje. Ani
1: jak
0: w Las
1: to?
0: Vegas, ani nie jest w żadnej trasie. Raczej siedzi w domu z synami, prowadzi życie rodzinne. Czasem wrzuca coś na Instagrama, jak na przykład tańczy. Aha. Nie zawsze do końca ubrana.
1: Słuchaj, ale wyobraź sobie, że jesteś synem Britney Spears i na przykład wracacie ze szkoły z kolegami i mówisz, ciekawe co matka ugotowała. No ciekawe. Nic, przecież to Britney Spears, ona nie gotuje.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinno?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: I po reklamie.

0: Za 6 minut 18 słuchacie Radia SK. Niektórzy jeszcze nie zaczęli Dnia Chłopaka, tymczasem niektórzy już swój Dzień Chłopaka zakończyli.
1: A kto taki?
0: Taka wiadomość z Lublina, niewesoła szczerze mówiąc, chociaż zabrzmi śmiesznie, mam nadzieję. Wiadomość z Lublina brzmi tak, tytuł: miał dbać o bezpieczeństwo dzieci. Kompletnie pijany pan Stopek leżał na chodniku.
1: Słuchaj, pan Stopek to jest ten pan w takim seledynowym wdzianku,
0: który... Z znakiem stop, który zatrzymuje samochody, żeby dzieci mogły przejść do szkoły. Dobrze. Pan Stopek niestety leżał.
1: Wiesz co, no dobrze, leżał na chodniku i wszyscy mówią: o rety, skandal, bo pijany pan Stopek. Ale nikt nie pomyślał, że pan Stopek grał w szachy 5D i sam z siebie zrobił próg zwalniający.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
6: I po reklamie. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
7: No i odhaczyliśmy już środę, powolutku będziemy odhaczać wrzesień. Tak jest, fajnym stylu z nami się żegna w Sobałkach. Ciepły wieczór, kilkanaście, 17 na plusie. No nad ranem może być do 9, ale jutro szykujemy się na fajne rozpoczęcie nowego miesiąca. Dwie dychy i słońce.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
8: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. A przypomnijmy, Ichor M. w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, 2 wciąż są w szpitalu. Do kraju wrócił wojskowy samolot z polskim obywatelem ewakuowanym z Filipin. Polak przez 2 lata przebywał w tamtejszym szpitalu. Teraz jest w drodze do placówki w Białymstoku.
6: Na program zaprasza sponsor. Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator targów Budma.
9: SK Sport News.
8: Piłkarska reprezentacja Polski wróciła po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Płońska na Mazowszu.
6: Sponsorem programu były Międzynarodowe Targi Poznańskie. Organizator Międzynarodowych Targów Budownictwa i Architektury Budma.
9: SK Suwałki News.
10: Agata Kropiewnicka. Kolejny etap szkolenia żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej w Suwałkach. Wczoraj uczestnicy 8 turnusu uroczyście otrzymali broń. To symboliczny moment rozpoczęcia kolejnego etapu służby i związanej z nią odpowiedzialności. OSP w Rudce Tartak dostała 10 tysięcy złotych z programu Aktywna Wieś. Pieniądze będą przeznaczone na sprzęt do nauki pierwszej pomocy, w tym fantomy, treningowe AED i zestaw multimedialny. W październiku będą też bezpłatne szkolenia dla mieszkańców.
11: W Radiu SK i mam nadzieję wszędzie wchodzimy w fazę wieczorową, kiedy możemy już trochę odpocząć, no chyba, że ktoś pracuje, to będę starał się towarzyszyć i grać tak, żeby była siła. Będą też bilety na pewne muzyczne urodziny, będzie gość, no dużo się dzisiaj będzie działo, zapraszam. Początek Prima Ballerina, czyli Margaret Hanczak, witajcie.

słonecznie, ale nie tylko tak będzie dzisiaj wieczorem. 10 minut po godzinie 18, Andy Dusty Harris już za nami, przed nami za kilka chwil m.in. Tayo Cruz czy Dawid Podsiadło, który akurat mniej taneczny, przynajmniej w piosence Na Błysk, którą wam zagram. A w czym was będę dzisiaj testował? A może nie testował, bo to źle brzmi, ale po prostu będę sprawdzał wasze smartfony, a konkretnie to chcę zobaczyć, czego szukaliście dzisiaj w internecie. Dowiem się przy okazji, co was zainteresowało, może jakieś zakupy, a może jakieś konkretne tematy. Zdradźcie, co kryją dziś wyszukiwarki w waszych smartfonach czy laptopach na przykład. Albo o co zapytaliście ChatGPT, bo to też może być bardzo ciekawe. Głosówki na Messengerze Radia SK można zostawiać i bardzo chętnie sobie za chwilę posłuchamy, co was dzisiaj zainteresowało. Dzisiaj Dzień Chłopaka, więc może ktoś szukał chłopaka w internecie też, albo prezentu dla chłopaka. No jeżeli szukaliście nowego singla Patient Zero, czyli Taylor Swift po nowemu, to szukać już nie musicie, bo w Radiu SK wam ten numer gramy już teraz.

0: To słońce, które nam towarzyszy w ostatnich dniach września, które bardzo cieszy, ma też swoją złą stronę, bo od razu widać kurz w mieszkaniu przez okna, jak świeci. Na czarnych meblach to już w ogóle i że przydałoby się posprzątać na błysk. Dawid Podsiadło w Radiu SK. Nie sprzątam, przyszedłem do radia. Może tu będzie pozamiatane. Jak za chwilę wy się odezwiecie, bo dzisiaj w imprezce pytam was, czego szukaliście dzisiaj w internecie? O co pytaliście ChatGPT? Sztuczna inteligencja, wiadomo, czasami się przydaje, ale nie ma to jak żywy człowiek. Słuchajcie, jak wy mi nagracie głosówkę ze swoim pytaniem, to może ja znajdę radę, może pomogę. Paweł zaczyna ze swoją głosówką na Messengerze Radia SK. Czego szukałeś dzisiaj w sieci?
1: Dzisiaj szukałem, gdzie najlepiej pojechać na 25. rocznicę ślubu. Praga czy Wenecja?
0: Prosta sprawa. Ty do Pragi, żona do Wenecji. Najbezpieczniej. Radio
2: SK. Reklama.
3: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
2: I po reklamie.

0: Take Me Back to Kygo w remiksie Robina Schulza na antenie Radia SK. To jest imprezka Hanczak z tej strony. Pytam was dzisiaj, czego szukaliście w internecie dziś. Jestem ciekawy, co kryją wasze wyszukiwarki albo zapytania w czacie GPT. Można zostawić głosówkę na Messengerze Radia SK. Jeżeli szukaliście akurat nowego smartfona albo głośnika, bo marzy wam się imprezka w akademiku, w którym właśnie rozpoczynacie życie z nowym rokiem akademickim, to od razu was zachęcam do tego, żebyście zajrzeli na sk.pl, bo tam taki właśnie elektroniczny gadżet, sprzęt można zamówić, no można spróbować go wygrać, bo nasza poranna ekipa, czyli Jankę Skama i Wiktor Brzozowski w tym tygodniu co rano mają dla was takie właśnie elektroniczne gadżety, które mają wam pomóc w powrocie do studenckiej, akademickiej rzeczywistości.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: I po reklamie.

0: Z nowością od Stanach zbliżamy się do godziny 19, ale wcale nie milczycie i nie jest cichosza na naszym Messengerze i bardzo dobrze mówicie, czego szukaliście dzisiaj w internecie. Piotrek?
1: Dzisiaj sprawdzam na internecie, jak szybko i tanio wyszpaglować pokój gipsem, ponieważ jest remont.
0: No i tutaj to ja nie pomogę, bo w ogóle się na tym nie znam. No więc fanów, w cudzysłowie, gipsu nie pocieszę, ale fanów gipsa myślę, że tak. Słuchajcie uważnie imprezki już za chwilę.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
0: I po reklamie. SK Suwałki. Na czasie.
4: Środa minie, tydzień zginie i rzeczywiście weekend coraz bliżej, a w Suwałkach będzie się działo. Gdzie? A chociażby w Lux Night Clubie rezydenci będą rozdawać karty VIP, które uprawniają do darmowego wjazdu na imprezki i zniżek na barze. A w sobotę jak zawsze polecą wasze ulubione klubowe nuty, przy których do rana nie zejdziecie z parkietu. Start o 21:00. A w Cinema Lumière najbardziej wyczekiwana premiera, czyli Lalka z Dorocińskim. Co jeszcze? W sercu dziczy z Bradem Pittem i Resident Evil.
5: Muzyką się żyje.
6: Za chwilę w Radiu SK ostatni dzień lata, czyli hit Gipsa i Igo. Ten pierwszy w sobotę pojawi się na 5. urodzinach Dobhouse. No i tu pytanie, kto z was chce być na tej imprezie? Kolektyw jak co roku świętuje hucznie i koncertowo, a na scenie pojawią się artyści spod tego szyldu i też specjalnie zaproszeni goście, choćby Kukon czy Guzior. 5. urodziny Dobhouse odbędą się w sobotę w Katowicach, a ja mam dla was zaproszenia. Przekonajcie mnie, dlaczego to wy musicie tam być. Czekam na wasze wiadomości i głosówki na eskowym Messengerze. Po raz kolejny wstaje z kolan. Tak Smolasty komentuje swoją aktualną sytuację. Ostatnio w sieci pojawiły się filmy z jego koncertów, na których widać, że mówiąc dyplomatycznie, nie był w najlepszej formie. Smolasty postanowił odnieść się do tych filmów i przyznał, że ostatnie miesiące mocno go przetyrały, co jest tylko jego winą, bo znowu wziął na siebie za dużo. Zapewnił jednak, że teraz wychodzi już na prostą, a w dodatku planuje wydanie 2 albumów. I to już niebawem. Dzisiaj nowy singiel wydał Jeremi Sikorski, którego znamy dobrze z hitu Wracam. Przy okazji wróci do naszego studia. Za godzinę wpadnie na imprezkę i sam puści wam nową piosenkę.
5: Imprezka.
1: Imprezka.
5: Imprezka.
1: Imprezka.
6: Już się kręci, zresztą nawet zdjęcie zdążyliśmy na Instagram zrobić, można tam wpaść na chwilę. A tymczasem za chwilę Ariana Grande, będzie Tobi Romeo, ale najpierw wspomnieni już wcześniej Gips i Igo z hitem Ostatni Dzień Lata. W sumie to lato nadal trwa w pogodzie. Oby jak najdłużej. Hanczak, witajcie!

0: Słuchajcie, Radio SK, to jest imprezka. Black Eyed Peas i Justin Timberlake, Where is the Love, znamy doskonale, więc czas na coś świeżego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Taki duet Avalon... jeszcze raz. Taki duet, to się wytnie. Taki duet Avalon the Rockstone. Może kojarzycie, bo graliśmy nawet na naszej antenie hity tego duetu. No i teraz dzielimy ten duet na dwa, czyli zostaje nam Avalon i Rockstone. No i ten pierwszy wydał właśnie nowy singiel pod tytułem For Nothing, który teraz wam zagra.

Brzmi fajnie, choć znajomo. Sprawdzałem, nie ma niby w tak zwanych kredytach tego, że Daft Punk maczali palce i dali sample do tej piosenki, czy pożyczyli parę nutek, ale parę nutek jakoś tak się kojarzy w tym kawałku z hitem Get Lucky. No a zresztą posłuchajcie sami, może ja po prostu jestem głuchy.

0: Nówka sztuka od Temper City na antenie Radia SK, no bo wszystkie hity zaczynają się bez Reverse Psychology, wam gram. Hanczak z tej strony, za chwilę Dua Lipa, a tymczasem wracam do piątych urodzin Dope House, te w sobotę w Katowicach, między innymi Gips na scenie, no i zapytałem, czy ktoś chciałby się wybrać, czy ktoś ma ochotę na zaproszenie, no i odezwała się między innymi Marlena na naszym Messengerze.
1: Błagam, proszę, kochane Radio SK, ja muszę być na tej imprezce, ja chcę być na tej imprezie, jak mają być tacy sami hip-hopowcy. Proszę. Mua, kocham was.
0: Wspaniała głosówka, totalnie niemerytoryczna, ale jakoś mnie urzekła. Dlatego Marlena, dostaniesz oczywiście podwójne zaproszenie na te urodziny. Też Julia dostanie ode mnie to zaproszenie, dlatego że Julia nagrała mi dużo bardziej merytoryczną głosówkę, ale jest bardzo długa, więc już nie będę puszczał teraz. Uwierzcie mi na słowo, że rzeczywiście Julia jest wielką fanką Gipsa i musi się pojawić na piątych urodzinach Dope House. Natomiast jeszcze wracając do głosówki Marleny, nie macie takiego wrażenia, że to trochę jesteśmy taki flashback? Dziesięcioletni my, proszący mamę o to, żebyśmy mogli nocować u kolegi z klasy?
1: Błagam, proszę.
0: To w sumie też jesteśmy 40-letni my, proszący o podwyżkę.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji. Autopromocja.
5: Reklama.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
2: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: I po reklamie.
7: Eska.

Ciekawe, kto będzie śpiewał, że chce mieć przy sobie taką poduszkę. O, to może być hit, tak jak komu miałabym powiedzieć odwletki. W imprezce teraz zabieram was na chwilę do Paryża, na Fashion Week, bo tam zaprezentowano wyjątkową poduszkę, która może niedługo podbić świat, nawet nie tyle mody, co świat podróżowania i wszystkich tych, którzy lubią latać samolotem albo wręcz nie lubią i mają problemy ze snem w trakcie lotu. Jedna z sieci bardzo popularnych również w Polsce dyskontów właśnie podczas paryskiego tygodnia mody zaprezentowała poduszkę, która jest dla podróżnych. Taka, wiecie, poduszka, którą można sobie podłożyć pod szyję, żeby się wygodnie w pozycji siedzącej w samolocie spało, ale najważniejsze jest to, że ta poduszka wygląda smakowicie, bo przypomina croissanta, francuskiego rogalika. No i rzeczywiście sieć obiegły zdjęcia z tymi poduszkami francuskimi rogalikami. Ciekawe, kiedy trafią do sprzedaży również u nas. Natomiast ja mam od razu w imieniu wszystkich pasażerów tanich linii lotniczych pytanie. Czy tego rogalika można nadziać ubraniami?

MJ Deli na antenie Radia SK w imprezce. Chwilę temu mówiłem o poduszce w kształcie croissanta, takiej, którą można zabrać do samolotu, żeby się wygodniej spało w trakcie lotu. No i wspomniałem o tym, że może da się też do środka naładować trochę ubrań, jak tylko z podręcznym lecimy. Ale spokojnie, jeżeli polecicie z nami na odlot ściśle tajny, to nie będziecie musieli martwić się o bagaż, bo będziecie mogli go zabrać ze sobą liniami lotniczymi regularnymi i w dodatku jeszcze nic nie zapłacicie, bo to my będziemy wam ten weekend fundować. Tylko jeden jest warunek. No musicie się zgłosić przez apkę Radia SK. No i w sumie nie wiadomo, gdzie ten weekend będzie miał miejsce i gdzie wylądujecie, bo na tym polega cała zabawa w odlocie ściśle tajnym. Już teraz w naszej apce wszystkie szczegóły, czas na zgłoszenia. No a kiedy polecicie? W ostatni weekend października. A za chwilę w Radiu SK Jeremi Sikorski.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
10: I po reklamie.
11: SK Suwałki. Na czasie.
12: Miłośnicy kryminałów mogą spotkać się z autorem Wojciechem Wolnickim. Już jutro o 17 w Suwalskiej Bibliotece autor opowie o swojej najnowszej powieści Kara. Niemcy mają Oktoberfest, a w Suwałkach mamy Festiwal Złotego Trunku i Dobrej Zabawy. Z głośników polecą największe taneczne hity, przy których do rana nie zejdzie się z parkietu, a stoły będą uginały się od lokalnych przysmaków. To w piwiarni w sobotę 17 października, początek o 20.
13: Muzyką się żyje.
14: Muzyką się żyje u nas oczywiście i wszystkie hity zaczynają się w Esce, więc czas na coś premierowego. No dobra, za chwilę. Najpierw sprawca zamieszania Jeremi Sikorski.
15: Cześć wszystkim, hej.
14: Dzień dobry, dobry wieczór. Jak się czujesz przed premierą radiową kolejnego swojego singla?
15: Jest mały stresik, ale nawet chyba bardziej podekscytowanie w tym momencie. Jestem ciekawy, czy ten utwór trafi do was. I w sumie to mamy dzisiaj Dzień Chłopaka, więc od razu dla wszystkich panów życzę wam tego, żebyście się nie bali, tylko łapali za telefon, jeżeli jest jakaś wybranka serca, która może jeszcze o tym nie wie, to zróbcie to. Uwierzcie mi, ja tak zrobiłem i jestem bardzo szczęśliwy. A ta piosenka właśnie trochę o tym.
14: To za chwilę w takim razie o tej telefonicznej piosence. Dziękuję za życzenie na Dzień Chłopaka. Za chwilę oczywiście gadamy i za chwilę gramy. To jest imprezka. Michał Hanczak, witajcie.
16: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: Jeżeli właśnie teraz słuchacie Eski w samochodzie, no to abrakadabra, czary mary, dosiadł się jeszcze jeden pasażer, Eminem. A w sumie to jeszcze jeden pasażer się dosiadł.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jest cały czas, rozgościł się. Zresztą powinieneś się już tutaj czuć jak u siebie. Jeremi Sikorski w studiu Radia Eska. Dobrze
2: cię zawsze, ciebie również.
0: O, dobrze. Nie słudźmy sobie w dniu chłopaka. Chociaż, no rzeczywiście, ładny prezent dla wszystkich chłopaków i dziewczyn, którzy lubią twoją twórczość, bo mamy nowy singiel i tym razem nie jest to ballada Jak Wracam, od której już minęło trochę czasu, były po drodze kolejne single, ale teraz jest taki numer, który ma chyba nas trochę doenergetyzować jesienią.
2: Trochę tak, właśnie stwierdziłem, że pójdę troszeczkę pod prąd i mimo, że teraz większość ludzi pewnie by sobie włączała jakieś takie smutne piosenki, takie piosenki też na mojej płycie, która się zbliża, będą, ale ten utwór A Jak jest taką piosenką, tak jak sam to ładnie nazwałeś, energetyzującą. Fajne słowo. I mam nadzieję, że faktycznie poczujecie ten groove tego numeru, pobujacie sobie głową, nogą, palcem, w sumie kto czym chce. I że trafi on w gusta słuchaczy.
0: A jak już trafi w gusta, to potem będzie można usłyszeć te piosenki.
2: To trafi na usta i wszyscy będą śpiewać.
0: Na żywo, właśnie.
2: Na żywo,
0: no
2: tak
0: właśnie,
2: jest.
0: Bo przecież koncerty się zbliżają wielkimi krokami. Taką późną jesienią, ale będzie trasa.
2: Tak, 25 listopada zaczynamy w Warszawie. Koncert w niebie i później jeszcze kolejne miasta, więc zapraszam wszystkich. Bilety są, z tego co wiem, jeszcze dostępne. Więc mam nadzieję, że spotkamy się na żywo i pośpiewamy razem.
0: To Jeremi, w takim razie nie przedłużajmy, zapowiedz ten numer premierowo w Radiu SK.
2: Moi drodzy, z tej strony Jeremi Sikorski, zapraszam do posłuchania mojego nowego singla A Jak? Let's go!

0: Ale ten numer dobrze brzmi wieczorem przy przygaszonym świetle. Możliwe, że w drodze gdzieś tam, jak się jedzie przez miasto, też brzmi doskonale. Pozdrowienie dla kierowców. To Liwka i Poza Tobą, Nicy, 20:30 na zegarkach, słuchacie imprezki. Przypominam wszystkim dziewczynom, że jeszcze przez 3,5 godziny mamy środę i mamy Dzień Chłopaka. Co za kombo. No chociaż niektóre panie zapomniały i jakoś sobie z tym radzą. Na przykład Magda ma lifehacka dla wszystkich dziewczyn.
1: Cześć. U mnie sprawa jest taka, że zapomniałam dzisiaj całkowicie o Dniu Chłopaka. I żeby wyjść jakoś z twarzą, udałam, że obraziłam się za niewyniesione śmieci.
0: Spryciula! Ciekawe, czy w drugą stronę tak samo to zadziała 8 marca, no? Pozdrowienia oczywiście. A o Dniu Chłopaka to jeszcze za chwilę będzie. Będziecie mogli do mnie zadzwonić nawet do radia. I dziewczyny, i chłopaki. I odpowiadać na moje pytania związane z tym świętem poniekąd. Pierwszą literą swojego imienia, to znaczy słowami, które się na pierwszą literę waszego imienia zaczynają. Ale to za kilka chwil, wcześniej jeszcze na pewno Teddy Swims i Age z Matą.
2: Autopromocja. Wiesz z kim? Wiesz kiedy? Ale nie wiesz gdzie? Odlot ściśle tajny! Już od poniedziałku słuchaj poranka i wygraj lot w nieznane. Zgłoszenia tylko w aplikacji Radia SK. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11.
11: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: Teddy Swims, The Wimpress, w Radiu SK, Hanczak z tej strony, no to bardzo proszę, 664-402-302, zobaczymy, kto po drugiej stronie słuchawki będzie. Za chwilę ja zadaję pytanie, wy odpowiadacie słowami, które zaczynają się na pierwszą literę waszego imienia. No i zaraz się okaże, czy macie jeszcze trochę siły i kreatywności i czy macie dobry refleks. Słuchawka przy uchu, wtedy będziemy się najlepiej słyszeli na antenie. 664-402-302, halo, witam, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Dobry wieczór, jak masz na imię?
1: Anna.
0: Anna, co można dać na dzień chłopaka chłopakowi na pierwszą literę twojego imienia, czyli na A?
1: No, może ananasa tylko.
0: Ananasa? A wiesz, że podobno jak chłopcy jedzą dużo ananasa, to zdrowo, to dobrze, to wszyscy się cieszą. To słyszałaś o tym?
1: Nie.
0: No to już wiesz w takim razie. Ananas uważam bardzo dobry prezent na dzień chłopaka. Sprawdźmy tutaj. Halo, dobry wieczór. Ojejku, ale w ogóle cię prawie nie słychać, bo musisz mieć słuchawkę przy uchu. 3, 2, 1, 0, halo?
2: Kasia z tej strony,
0: tak? Jeszcze raz, Kasia?
2: Tak.
0: Kasia, no to co można dać chłopakowi na dzień chłopaka na pierwszą literę twojego imienia?
2: Obolotka.
0: Ojejku, ja w ogóle jednak nie rozumiem, wiesz? Albo ja jestem przygłuchy i potrzebuję jakiejś kropli na K do uszu oczyszczających, albo laryngologa. To może tu spróbujemy. Słuchajcie, radio przyciszone, słuchawa przy uchu, halo?
2: Halo?
0: No jak masz na imię?
2: Aneta.
0: O, to znowu na A. Co można dać chłopakowi, ale nie na A ananasa na dzień chłopaka, tylko coś innego.
2: Można mu dać antyk.
0: Co można mu dać?
2: Antyk.
0: Antyk, okej. Okay. O, no to drogocenny prezent. W sumie ja też trochę już jak antyk. To swój do swego ciągnie.

ha. Szwecja ostatnio nas pokonała w piłkę nożną dorosłą, a tu się okazuje, że reprezentacja Polski do lat 21 w Katowicach wygrała ze Szwecją. Tak, i cóż, ze Szwecji, ale wygraliśmy 3-0. Także brawo, brawo, brawo. Mamy odwet, można powiedzieć. To było We Talking Body na antenie Radia SK w tej chwili. Za chwilę 21, konkretnie 4 minuty do 21 nam zostały.

0: wakacje.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana
7: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopromocja.
10: Reklama.
11: Weź los w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
16: No, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: SK Suwałki. Na czasie.
21: To wydarzenie możecie wpisać do swojego imprezowego kalendarza. Mary z Polski zagra w Suwalskim Ośrodku Kultury. Jaki to gatunek muzyczny? Trudno powiedzieć. Za to teksty są głębokie, a wokal niesamowity. Koncert 5 grudnia. Rezerwujcie termin. No i kolejna gratka. Targi ślubne, czyli wydarzenie, na którym znajdziecie fotografa, dekoratora, florystę, cukiernika i każdego weselnego specjalistę, jaki przyjdzie wam do głowy. Hotel Szyszko, niedziela. Wpadajcie między 10 a 16.

0: SK Suwałki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Już jutro startuje jesienna edycja podlaskiego czeku turystycznego. Do zgarnięcia jest 300 zł na poznawanie m.in. Suwalszczyzny. Więcej na ten temat opowiedzą marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, członek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, Katarzyna Sadowska, dyrektor Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego oraz Marta Grzelak, dyrektorka Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
2: W minionym tygodniu w Augustowie byliśmy gospodarzem krajowych obchodów Światowego Dnia Turystyki. To był wielki sukces. Mieliśmy gości, mieliśmy wspaniałych gości, dwóch wiceministrów od właśnie turystyki, szefową Polskiej Organizacji Turystycznej, szefowów regionalnych organizacji turystycznych z całego kraju. To był świetny czas, aby dzielić się dobrymi praktykami, wymieniać doświadczenia. Również to był czas, kiedy udało nam się także wejść na dobre tory współpracy w zakresie promowania naszego województwa pod kątem turystyki uzdrowiskowej. Więc chciałbym, rozpoczynając tą konferencję, podziękować pani dyrektor Katarzynie Sadowskiej, pani dyrektor Marcie Grzelak oraz pracownikom z Biura Rozwoju Turystyki oraz z Biura PROTU za to wspaniałą pracę nad tym projektem, za to, że tak to wspaniale przygotowaliście, bo efekty zwrotne, które do nas dochodzą, są takie, że jesteśmy bardzo gościnnym regionem, bardzo nasze doświadczenia związane z zamkniętą granicą były inspirujące dla innych regionów. Cieszę się, że mogliśmy być gospodarzem tego ogólnopolskiego wydarzenia. Szanowni Państwo, kolejna niezwykle ważna informacja. 1 października druga edycja podlaskiego czeku turystycznego, czyli tego etapu naszej podlaskiej marki roku, czyli naszego bonu, który jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Współfinansowanie dotyczy dedykowanych dwóch grup społecznych, czyli seniorów oraz osób z kartą dużej rodziny. Niezwykle ważny pomysł, dobra współpraca, która pozwala, że w tym trochę gorszym sezonie, czyli sezonie jesiennym, właśnie turyści seniorzy, turyści z kartą dużej rodziny mogą przyjeżdżać do naszego regionu i zobaczyć, jak piękna polska jesień jest w województwie podlaskim. Ale nasi pracownicy nie byliby sobą, gdyby tego pomysłu cały czas nie usprawniali i nie polepszali. Dzisiaj, szanowni Państwo, też ogłaszamy to, że 2 października jako element podlaskiego czeku turystycznego zostaje uruchomiona aplikacja Czek Apka. Skorzystając z tej aplikacji, ci, którzy właśnie będą wygenerują podlaski czek turystyczny, będą mogli znaleźć miejsce noclegowe, restauracje, atrakcję turystyczną, a także takie miejsce nieoczywiste, które nie są naturalnym miejscem do zobaczenia, ale które są wyjątkowymi miejscami na mapie naszego województwa. Jest to także program, który jest dedykowany naszym przedsiębiorcom z branży turystycznej, którzy poprzez wskazanie tych miejsc, tej aplikacji będą mogli pokazać swoje miejsca, swoje produkty, swoje usługi i dzięki tej aplikacji zarobić pieniądze w tym trochę trudniejszym okresie dla branży turystycznej. I na koniec będziemy dzisiaj pokażemy Państwu promocję naszego nowego filmu reklamowego Podróże nie mają wieku. Historia niewymyślona, tylko historia, którą właśnie napisał nasz bon turystyczny, a już w tej edycji związanej z czekiem. Dwóch kolarzy, małżeństwo, pan Andrzej, lat 92, przyjechał właśnie do naszego województwa ze swoją małżonką i właśnie dzięki czekowi turystycznemu zwiedzali nasz region, byli w różnych miejscach, między innymi w Tykocinie. To właśnie pokazuje, że ten pomysł, który się zaczął od bonu turystycznego, potem ten współudział w formie czeku przez Ministerstwo Sportu pozwala, że na naszego województwa przyjeżdżają również tacy turyści, którzy dawno tutaj nie byli, a mimo wieku senioralnego mają wspaniałe pasy, jako chociażby jest jazda rowerem. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu za tę pracę, bo tych efektów tej pracy i Biura Rozwoju Turystyki i Polskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej jest wiele i cieszę się, że te działania pokazują, że tego turysty w naszym regionie z roku na rok jest więcej, bo wszystkim nam zależy, aby do naszego regionu przyjeżdżało jak najwięcej turystów, aby nasi przedsiębiorcy z tej branży mogli zarabiać pieniądze i pokazywać, jak piękna jest nasza regionalna ojczyzna.
3: Tylko uszczegółowię to, co powiedział pan marszałek. 1 października rusza generowanie czeków turystycznych drugiej tury. Natomiast realizacja czeków, które zostaną 1 października wygenerowane, realizować będzie można je od 2 października do 31 października. Wartość czeku to jest 300 zł na co najmniej 2 noclegi w jednym z obiektów zgłoszonych do, programu Podlaski Czek Turystyczny. Te wszystkie obiekty można znaleźć na stronie podlaskiczekturystyczny.pl. W tej chwili na drugą turę mamy przeznaczone 800 tysięcy złotych, z czego dzielimy tą kwotę na 300 tysięcy dla seniorów, 300 tysięcy złotych dla posiadaczy karty dużej rodziny oraz 200 tysięcy złotych dla turystów, którzy są Polakami, mieszkają na terenie polskim i na terenie Polski chcą skorzystać z czeku turystycznego. Uwaga, pula ta może być zwiększona o niezrealizowane czeki we wrześniu, ponieważ też staramy się dodawać dodatkowe środki, aby jak najwięcej osób mogło przyjechać do naszego województwa, a z danych, które już posiadamy i zarówno są to dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz lidera nośników rezerwacyjnych, które są w hotelach, wiemy, że rok 2026, mimo że jeszcze się nie skończył, już możemy tutaj mówić o wzroście prawie 13% ilości, zwiększonych ilości rezerwacji w obiektach noclegowych. I jak patrzymy na rok 2024 i w stosunku do 2025 i w stosunku do 2026, to tutaj możemy już mówić o ponad 60% wzroście ilości rezerwacji w obiektach noclegowych w województwie podlaskim. I możemy śmiało powiedzieć, że jest to sukces właśnie podlaskiego bonu turystycznego, który teraz się zmienił w Podlaski Czek Turystyczny, ale cel i zadanie tego programu dalej jest takie samo.
4: Pierwsze to tylko dołączam się jeszcze do słów pana marszałka w podziękowaniu dla państwa pracowników zarówno Departamentu Rozwoju Turystyki, Biura Protu, ale i szefowych, panie Katarzyny Sadowskiej, Marty Grzelak, bo tak jak pan marszałek wspomniał, te informacje, które już w trakcie obchodów Światowego Dnia Turystyki w rozmowach przekazywano nam, a także w tych dniach, kilku dniach następnych, świadczy o tym, że pokazaliśmy po raz kolejny, tak jak wdrożyliśmy Podlaski Bon Turystyczny, tak samo jak wdrożyliśmy efektywnie jako pierwsi z tych 4 województw czek turystyczny, tak samo umiemy wspólnie organizować wielkie przedsięwzięcia, bo tak trzeba o tym wspomnieć. Także serdeczne słowa uznania i podziękowania za te działania, które praktycznie nie odbyły się bez żadnych problemów. A o tym naszym programie lojalnościowym. Od wielu miesięcy rozmawialiśmy o różnorodnych nowych pomysłach, które by pokazywały to nasze województwo, nasz region jako taką jasną plamę na tle kraju, w sensie wzorcową, w zakresie wdrażania różnorodnych inicjatyw. I było, właśnie rozmawialiśmy o Podlaskiej Karcie Turystyki, która przerodziła się w ten nasz program lojalnościowy, aplikację Czek App, w zależności jak kto będzie chciał to wymówić. Zapraszamy do udziału w tej naszym programie wszystkie praktycznie podmioty, które w sposób bezpośredni lub pośredni świadczą usługi na rzecz gości. Czek turystyczny jest adresowany do wszystkich mieszkańców Polski, ale chcemy również w tym sezonie jesiennym zachęcić firmy, podmioty, aby również skorzystały z tego czeku, z tego, że do naszych miejscowości, do naszych obiektów noclegowych przyjeżdżają zarówno mieszkańcy województwa podlaskiego, jak i pozostałych 15 województw. Ale te pierwsze tygodnie września pokazują również i potwierdzają to naszą kolejną ideę, o której rozmawialiśmy na przełomie ubiegłego i obecnego roku, mianowicie o stworzeniu specjalnej ścieżki wsparcia seniorów, jeżeli chodzi o bony turystyczne. Ale wiedząc, że Ministerstwo Sportu i Turystyki przewidują wsparcie zarówno rodzin posiadających kartę dużej rodziny, jak i seniorów, i to od 1 września My dołączyliśmy i zwiększyliśmy środki na wygenerowanie bonów. I to był i jest strzał w dziesiątkę, bo tak jak przed chwilą powiedziałem, my jako region, mając doświadczenie w porównaniu do trzech pozostałych regionów korzystających z dofinansowania ministerialnego, jako pierwsi, niedawno dopiero kolejne województwo wygenerowało bon. Niektórzy od 1 października zaczynają. U nas gościmy od 1 września i co się okazuje, że spośród wszystkich wygenerowanych bonów, czeków, zarówno przez seniorów, także osoby posiadające kartę dużej rodziny, jak i z naszego dofinansowania regionalnego, ponad połowę wszystkich wykorzystanych czeków to są seniorzy. I tak jak nasi bohaterowie, których Państwo widzicie na zdjęciu za nami, o których nie mogłem nie odwoływać się podczas właśnie wspominanych już obchodów Światowego Dnia Turystyki, Państwo Teresa i Andrzej, właśnie dzięki temu, że wprowadzony został czek turystyczny, zdecydowali się na przyjazd do naszego województwa. I to tendencje, to wsparcie dla tych grup turystów przyjeżdżających do naszego regionu zapewne będziemy nadal wspierać i w budżecie przyszłorocznym również pojawią się środki na podlaski bon turystyczny.
5: Jest mi niezmiernie miło zakomunikować, że już 2 października otwieramy nabór dla partnerów do naszego programu partnerskiego Czekapka. Jest to uzupełnienie podlaskiego czeku turystycznego i jest to dodatkowo świetna okazja, aby skusić naszych turystów do, po pierwsze, do zostania jak najdłużej w naszym regionie, do odwiedzenia jak najwięcej większej ilości atrakcji, miejsc do skorzystania właśnie z naszych usług. I na stronie internetowej www.checkapka.pl już niebawem ruszy nabór partnerów. Będzie też opublikowany regulamin. Jak pokazują nasze dane, turyści zostają w regionie coraz dłużej, więc program ten ma właśnie na celu uatrakcyjnić im pobyt i zarówno przedsiębiorcy turystyczni, hotele, gastronomia, atrakcje turystyczne, wypożyczalnie sprzętu, transport mają możliwość dotarcia do nowej grupy odbiorców, więc jak najbardziej myślę, że warto z tego skorzystać i zapraszamy serdecznie naszych przedsiębiorców do wzięcia udziału w programie.
1: Nasze województwo zaktualizowało strategię. A co to znaczy? O tym opowiedzą marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, profesor Robert Ciborowski, reprezentujący Uniwersytet w Białymstoku, radny wojewódzki Karol Pilecki, członek zarządu województwa Bogdan Dyjuk oraz dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami i Programami Urzędu Marszałkowskiego Karolina Perkowska.
6: Rozpoczynamy cykl 5 spotkań dzisiaj w Białymstoku, ale będziemy także w Łomży, w Suwałkach, w Bielsku Podlaskim i w Augustowie, gdzie zespół podkrycy pana profesora Roberta Ciborowskiego przedstawi pierwsze tezy, przedstawi pierwsze założenia aktualizacji strategii rozwoju województwa. Ja się cieszę, że udało nam się po raz pierwszy w historii regionu to niezwykle ważne zadanie przekazać naszym podlaskim naukowcom, bo są to naukowcy i z Uniwersytetu Białymstoku, ale także z Politechniki i z Uniwersytetu Medycznego. Jestem przekonany, że to jest dobry kierunek, żeby nasi lokalni profesorowie, doktorzy, nasi lokalni eksperci te założenia tworzyli, ale jesteśmy także niezwykle otwarci na pomysły naszych mieszkańców, na pomysły różnych grup społecznych. I dzisiaj właśnie na sali Wydziału Matematyki spotkamy i przedsiębiorców, i naukowców, i samorządowców, przedstawicieli Rad Kobiet, Młodzieżowego Sejmiku, Rad Seniorów. Jestem przekonany, że dzisiejsza dyskusja będzie przykładem świetnej współpracy tych różnych gremiów, ale także sam jestem ciekaw, co nasi mieszkańcy będą zgłaszali. Już też zgłaszają w formie pisemnej, w formie e-mailowej i takiej też takiej tradycyjnej, bo ta strategia ma odpowiadać naszym problemom, naszym pomysłom, ma wskazywać sposób działania na przyszłość dla władz województwa i co najważniejsze, to co w tej strategii wpiszemy, będziemy się starali to przypisać do rozdziału Regionalnego Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego, tak aby nasze przyszłe fundusze w latach 28-34 odpowiadały naszym problemom, ale także wskazywały nasze pomysły, sposoby ich rozwiązywania i te działania, które my jako województwo chcemy rozwijać i wspierać. Bardzo dziękuję, zapraszam do udziału w tych spotkaniach w Białymstoku, w Suwałkach, Augustowie, Bielsku i Łomży.
7: My oczywiście strategię aktualizujemy, bo świat się zmienia, bo dynamika tego, co się dzieje wokół nas jest bardzo duża, a więc staramy się uchwycić to, co jest w tej chwili aktualne, to, co może się wydarzyć w gospodarce regionalnej polskiej, ale również światowej, i próbujemy to dopasować do tego, co my tutaj na Podlasiu możemy z tym zrobić. A zatem oczekujemy przede wszystkim od tych spotkań tego, żeby uczestnicy wskazali nam pewne elementy, które być może w szczegółach są na tyle istotne, że w tym naszym ogólnym poziomie, który chcemy przedstawiać, mogą znaleźć ważne miejsce. My oczywiście zaprezentujemy swój pogląd, ale ja zakładam, że no, nie wiemy wszystkiego. Musimy pewne informacje pozyskać od tych obywateli, od tych mieszkańców województwa podlaskiego, którzy bezpośrednio uczestniczą w niektórych procesach ekonomicznych, społecznych, ale również i politycznych. Także mam nadzieję, że tych dyskusji będzie dużo. My wyciągniemy z nich odpowiednie wnioski i postaramy się zaprezentować to w bardzo skondensowanej i bardzo szerokiej skali.
8: Konsultacje to element partycypacji społecznej w dzisiejszej współczesnej demokracji. Wiem, że pan marszałek i zarząd województwa chciałby, aby te życzenia czy uwagi do strategii rozwoju województwa złożone przez mieszkańców mogły być uwzględnione w zmianie tej strategii. A co się z tym wiąże? Strategia to taka mapa potrzeb województwa podlaskiego, ale ona będzie mogła być realizowana, czy problemy w niej uwidocznione będą mogły być rozwiązywane w oparciu o fundusze unijne. I tutaj pan marszałek i zarząd województwa podlaskiego od początku tej kadencji postawił na ścisłą współpracę z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Ten fakt potwierdza szereg działań, mianowicie spotkanie wysokiego szczebla w Białowieży, później kongres rok temu w Białymstoku, konsultacje społeczne, w których z województwa podlaskiego wpłynęło jak najwięcej uwag. No i tu aktywność zarządu i samego marszałka w polityce brukselskiej, tak to nazwijmy, właśnie po to, aby województwo podlaskie było słyszalne i aby ta strategia mogła być realizowana przy wsparciu funduszy unijnych. A my jako sejmik, ja jako szef klubu radnych Koalicji Obywatelskiej mogę zadeklarować, że dołożymy wszelkich starań, aby życzenia i wnioski mieszkańców były uwzględnione.
9: Chciałabym tylko przekazać informacje bardzo takie techniczne. Dzisiaj rozpoczynamy taki cykl spotkań, które będą mówić o takim zrębie założeniach do aktualizacji strategii, ale formalne konsultacje społeczne rozpoczniemy już dokumentu w przyszłym roku, o czym będą też Państwo bardzo szeroko informowani i zapraszani na takie konsultacje.
0: SK Suwałki News.
1: Rozpoczynamy magazyn Radia SK Suwałki. Przy mikrofonie Ewa Chorosz. Pływanie to bardzo ciekawa dyscyplina sportowa. Przede wszystkim daje bardzo dużo możliwości dla pływających, ponieważ można wybierać spośród wielu styli pływania, m.in. kraul, żabka czy motylek. I właśnie o tej dyscyplinie sportowej rozmawialiśmy z olimpijką, suwalczanką Joanną Mędak. Joanna Mędak, olimpijka, pływaczka, zdobywczyni wielu medali, wielu wyróżnień. Jak to się stało, że dotarłaś do takiego miejsca, w jakim jesteś?
10: Dzień dobry. Bardzo dziękuję za miłe przedstawienie. Droga medalistów w Igrzysk Olimpijskich, Igrzysk Paralimpijskich jest często bardzo podobna. Czyli nasza przygoda ze sportem zaczyna się trochę przez przypadek. Ja jako mała dziewczynka bardzo nie lubiłam zajęć z fizjoterapeutą, które były mi w wieku tam 5-6 lat zalecane, więc jakimś pomysłem na zaktywizowanie sportowo wdrożenie aktywności fizycznej u kilkuletniego dziecka były właśnie zajęcia na pływalni. I tak posiadając wadę skrzywienia kręgosłupa, trafiłam na zajęcia indywidualne zajęcia nauki pływania i potem ta ścieżka jakoś tak się potoczyła, że całkiem dobrze sobie dawałam radę, mimo tego, że non-stop płakałam w wodzie. Ale tu jakieś pierwsze zawody, tu jakieś przełamanie i więcej śmiałości do prowadzenia tych zajęć. I tak w trzeciej klasie szkoły podstawowej moich rodziców zaczepił jeden z trenerów, z którym potem miałam przyjemność współpracować i po dzień dzisiejszy współpracuję, czyli pan Edward Dec. I w trzeciej klasie szkoły podstawowej trafiłam wtedy do sekcji Międzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Suwałkach i zaczęła się moja taka przygoda z systematycznym treningiem, bo byłam już dziewczynką, która potrafiła poprawnie pływać 4 stylami. I później to się wszystko samo potoczyło. Trener dowiedział się, że istnieje taka instytucja jak Polski Komitet Paralimpijski, Polski Związek Sportu Osób Niepełnosprawnych Start, które zrzeszają dyscypliny paralimpijskie, czyli dla osób z dysfunkcją narządu wzroku bądź dysfunkcją narządu ruchu. No i tak pojechałam na pierwsze zawody. Okazało się, że całkiem dobrze sobie poradziłam na tych mistrzostwach Polski i ta przygoda się toczyła. Zostałam powołana do reprezentacji Polski i tak od 2000 roku po dzień dzisiejszy mam przyjemność być członkinią kadry narodowej w sporcie paralimpijskim, dokładnie w dyscyplinie pływania.
11: Cała ta przygoda, paraolimpiady, jaki to miało na ciebie wpływ jako osobę? Jak wygląda takie życie osoby, która jeździ na zawody, powiedzmy sobie szczerze, żyje na walizkach?
10: Tak, rzeczywiście, życie sportowca jest trochę dostosowane do pewnego harmonogramu. Będąc już na poziomie kadry Polski, dostajemy jakby zobowiązania do realizowania programu szkoleniowego. W tym programie są rozpisane zgrupowania i wyjazdy na zawody krajowe oraz zawody i zgrupowania międzynarodowe. To jest około 200 dni w roku, kiedy spędzamy na walizkach. Zawsze jest jakaś tam baza, ulubiony obiekt, który jest jakby w danym roku okupywany przez konkretne grupy sportowców. Aktualnie to jest ośrodek w Bydgoszczy, więc to mamy świetne warunki stworzone do tego, żeby móc jakby przygotować się do najważniejszych zawodów. Więc tak to mniej więcej wygląda. Między zgrupowaniami, wyjazdami na zawody spędzamy czas w swoich klubach takich macierzystych. Ja na dzień dzisiejszy reprezentuję Integracyjny Klub Sportowy Herkules w Suwałkach i tutaj pracuję z moim trenerem klubowym, panem Edwardem Decem. I tak to mniej więcej wygląda, czyli rano jest trening, potem jest czas na jakieś śniadanie albo drugie śniadanie, jest czas na odpoczynek, odnowę biologiczną, później odbywają się drugie jednostki treningowe, która po części składa się z jednostki tak zwanej na lądzie, czyli spotykamy się na salce, gdzie takie przygotowanie do treningu albo wzmocnienie ciała prowadzi trener przygotowania motorycznego. Później mamy drugą jednostkę pływania w wodzie, czyli tą drugą jednostkę pływacką. Czas na wyciszenie, odnowę biologiczną i około 21:30 już nie bardzo wszystkim się chce szaleć po korytarzach, więc grzecznie spędzamy czas w pokojach.
11: A jeśli chodzi właśnie o wyjazdy na zawody, to jak doszło do tego, że wyjechałaś na swoją pierwszą olimpiadę?
10: Ja byłam małą dziewczynką, bo uważam, że mając 15 lat jest się sportowcem, który dopiero wchodzi na ten poziom taki zawodowy w dyscyplinie pływanie. I nie ukrywam, że ja jestem takim, powiedzmy, kiedyś ktoś mnie nazwał taką małą perełką w sporcie paralimpijskim, to chyba dobrze byłoby to tak określić, nieskromnie mówiąc. Bo ja mając 13 lat dołączyłam do medalistów Mistrzostw Świata w sporcie paralimpijskim w kategoriach osób niedowidzących. I jakoś tak uwidocznie musiałam mieć dużą lekkość radzenia sobie z dystansem 100 metrów z celem motylkowym, bo po dzień dzisiejszy ta konkurencja cały czas pozwala mi być w światowej czołówce. Albo ocieram się o podium, albo trafiałam na podium i kilkukrotnie miałam tą przyjemność, że wysłuchałam na najważniejszych zawodach Mazurka Dąbrowskiego. I w sporcie paralimpijskim jest z mojego rocznika 89 kilka takich osób. Była Kasia Pawlik, byłam ja i była Natalia Partyka. I tak jakoś zostało, że to się wszystko potoczyło. Rzeczywiście super, że to były igrzyska w Grecji, no bo to jest taka kolebka sportu olimpijskiego, tego ducha igrzysk. No i co ciekawe, to te igrzyska były o tyle dla mnie wartościowe, że po raz pierwszy w ogóle na zawodach rangi międzynarodowej wysłuchałam Mazurka Dąbrowskiego, więc myślę, że jako sportowiec, mówiąc, że na igrzyskach olimpijskich pierwszy raz w życiu paralimpijskich pierwszy raz w życiu wysłuchałam Mazurka Dąbrowskiego, no może nie każdego.
11: Wiele osób trenuje, uprawia różne sporty, ale właśnie jak to jest właśnie zdobyć taką nagrodę? Czy coś się zmienia po tym, jak się stanie na tym podium i wysłucha się tego Mazurka?
10: Generalnie stojąc na podium, no, multum myśli przebiega przez głowę młodego sportowca albo już dojrzałego sportowca, no bo przypominamy sobie właśnie te czasy życia na walizkach, ten okres, kiedy nie byliśmy w domu, bo był okres świąteczny, a spędzaliśmy go gdzieś na zgrupowaniach czy na wyjazdach na zawody. Było mniej czasu dla znajomych, przyjaciół, rodziny. W szkole też trzeba było wszystko sobie dobrze zgrać, żeby jednak no, wywiązać się ze wszystkich obowiązków, jakie na nas ciążyły w danym czasie. Mimo wszystko chyba mam szczęście do ludzi, bo udawało mi się to wszystko pięknie zgrać. Zarówno mój trener klubowy, jak i moi najbliżsi zawsze byli dla mnie dużym wsparciem. Miasto Suwałki, no nie ukrywam, że zawsze też bardzo przychylnie pomagało mi chociażby na przykład skończyć szkołę średnią w toku indywidualnej nauki, czy dzisiaj wspierając mnie jako stypendystkę olimpijską miasta Suwałki. Więc tutaj są naprawdę świetne warunki do trenowania. I też szczęście do ludzi chyba pozwala właśnie czuć się spełnionym. Co jeszcze się zmienia? Na pewno traci człowiek trochę anonimowości, w szczególności w tak niedużej społeczności jak miasto Suwałki, ale mam wrażenie, że przez tyle lat jakoś za mocno ludziom nie podpadłam, więc raczej jeżeli ktoś się ze mną spotyka, czy gdzieś tam zaczepia mnie na ulicy, to są raczej takie miłe wyrazy gdzieś tam uznania, szacunku, ciekawości, co teraz i jak sobie radzę, jakieś cele najbliższe, wyzwania i tak dalej. No i mam nadzieję, że tak zostanę też cały czas zapamiętana, bo wydaje mi się, że prowadziłam taką naprawdę i prowadzę taką przyjemną postawę sportową.
11: Wspomniałaś o tym, że no, ludzie zaczepiają cię na ulicach, no i właśnie, i jakie to jest uczucie, gdy idziesz sobie do takiego no, sklepu spożywczego, zrobić zwykłe, codzienne zakupy, tak jak każdy, a po prostu zaczepia cię no, jakaś osoba i mówi, jesteś świetna, czy no, po prostu docenia cię jako sportowca.
10: Ja musiałam to przepracować w sobie, ponieważ chyba w ogóle my jako kobiety mamy problem z przyjmowaniem komplementów albo jakichś miłych wyrazów jakby takiej sympatii do naszej osoby. Więc na początku czułam się bardzo tym skrępowana, ale nauczyłam się dziękować, bo ktoś chce jakby rzeczywiście wyrazić swoją sympatię i w przyjemny sposób mi pogratulować. Często ta rozmowa bywa na tyle śmieszna, że zdarza się, proszę pani, ja przepuszczę panią w kolejce, bo pani się pewnie spieszy na trening, tak? Raczej staram się wszystko tak zorganizować w swoim życiu, żeby jakby większych komplikacji w ciągu dnia nie mieć, ale tak, takie sytuacje też mają miejsce. Więc fajnie, no tak, to jest bardzo miłe i rzeczywiście, mówię, musiałam się nauczyć przyjmować jakby te wyrazy takiej sympatii.
11: A ja teraz może zapytam o te właśnie trenowanie. Jakie może cechy powinien mieć taki przyszły sportowiec?
10: To jest trudne pytanie. One bardzo często pada, jakie cechy powinien mieć idealny sportowiec i wydaje mi się, że nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi. Bo sportowcy to są ludzie, którzy po pierwsze muszą wychodzić trochę ze swojej strefy komfortu, no bo zmusić młodego człowieka, żeby za to sobie też, powiedzmy szczerze, fizyczny ból, no bo potem DOMS, czyli ta opóźniona bolesność mięśniowa potrafi być uprzykrzająca powiedzmy najbliższe 2-3 dni po ciężkim treningu. To jest często, jeżeli chodzi o pływanie, wstawanie po godzinie 5 rano, co też nie jest łatwe, kiedy mamy nastolatka. Ale nawet teraz w moim już dorosłym życiu, bo ja już jestem panią 30+, albo mogłabym powiedzieć przy 40,

0: i to jest potrzebne.
1: Czyli kolokwialnie mówiąc, trzeba mieć taki trochę twardy tyłek też, jeżeli chodzi o te porażki. Ale właśnie, jak to jest z tymi porażkami? Ciężko je znieść, czy raczej one dają takiego kopa do dalszej pracy, do dalszego trenowania, do dalszego jakby ulepszania siebie?
0: Oj, porażka. Myślę, że to jest wpisane w ten zawód, w zawód bycia sportowcem. I myślę, że to też zależy od sytuacji, w jakiej one się odbywają. Bo jeżeli ktoś jest ciągle na topie, na tym sportowym topie, ląduje na pudle na zawodach i nagle gdzieś się spada, bo poślizgnie mu się noga na zawodach, to może być to bolesne. Jeżeli jest to zawodnik, który skacze sobie z miejsca, nie wiem, 7., 8. na 3., znowu na 6. spadnie, potem znowu wskoczy na podium, wydaje mi się, że jest to trochę łatwiejsze do przekalkulowania i do przetrawienia. Jeżeli mamy też mądry zespół, mądrego trenera, to takie otoczenie, które akceptuje naszą pracę i my sami jesteśmy na to gotowi, że nie jesteśmy idealni, że czasami może nam dana impreza sportowa nie pójść po naszej myśli, no to raczej w moim kontekście bywa to motywujące, ale pozwala też tak złapać taką refleksję, wyciągnąć wnioski, co w danym momencie nie zagrało, co moglibyśmy poprawić, nad czym popracować. Ale też trzeba wtedy pochwalić siebie za to, że podjęliśmy wyzwanie, za to, że stanęliśmy na słupku startowym, za to, że podziękować osobom, które z nami do danych zawodów pracowały. Więc w moim własnym takim indywidualnym przekonaniu to były raczej sytuacje, które mnie motywowały.
1: To może teraz wróćmy do tego pływania, od którego zaczęłyśmy, trochę zboczyłyśmy. Może powiedzmy naszym słuchaczom, jak zacząć w ogóle przygodę z pływaniem? Od czego zacząć? Za co się wziąć? Bo wielu z nas się wydaje, o, sportowiec, olimpijczyk, czy właśnie, nie wiem, mistrz Polski, mistrz świata. No i że na pewno wiele lat pracy, na pewno wiele lat treningów, ale w sumie nikt zbytnio się nie zastanawia, od czego to się zaczęło? Właśnie w jaki sposób można zacząć i gdzie postawić ten pierwszy krok?
0: Myślę, że po pierwsze trzeba chcieć, po drugie trzeba sobie zdać sprawę, że nie nauczymy się pływać po kilku lekcjach, że to jest pewien proces i tak cierpliwie dać sobie przestrzeń, powiedzmy około roku, półtorej, gdzie rzeczywiście dwa razy w tygodniu, takie minimum dwa razy w tygodniu będziemy mieli jakby możliwość uczestniczenia w zajęciach, w treningach pływackich. Na pewno to jest o tyle specyficzna dyscyplina sportu, że fajnie by było, żeby ktoś nas pokierował, kto od strony technicznej zna dyscyplinę pływanie. Myślę, że w każdym mieście można znaleźć kluby sportowe, które reprezentują daną dyscyplinę sportową. W Suwałkach mamy chyba 3 czy 4 jednostki klubowe, które się tym zajmują i jakby można w to wejść. Sprzętowo dzisiaj jest mega cudownie, bo można multum kolorowych kostiumów, kąpielówek, okularków, czepków znaleźć. To też urozmaica tak naprawdę jednostkę treningową. Ale jeżeli zdecydują się Państwo jako dorośli ludzie, to warto sobie, mówię, dać tą przestrzeń czasową i trochę cierpliwości, bo paradoksalnie osoby dorosłe, które oswajają się z wodą, bardzo często stoją w miejscu lub pływają do tyłu. Potrafimy wywołać taki wir wsteczny i on powoduje to, że nasze ciało się mimo wszystko w wodzie zamiast poruszać do przodu, porusza do tyłu. Więc ta cierpliwość jest tu wskazana. Jeżeli zdecydują się Państwo, żeby zaprowadzić na przykład młodych obywateli, czyli młodych mieszkańców, na przykład miasta Suwałki, no to tak naprawdę też to jest Państwa praca, czyli to Państwo muszą zawieźć dziecko, to Państwo muszą dziecko odebrać i jakby podkreślać to, że ta systematyczność jest ważna.
1: Wspomniałaś o tym, żeby mieć taką osobę, która troszkę, że tak powiem, pokieruje nami. No i właśnie powstaje pytanie, jak znaleźć taką osobę? Jak znaleźć tą dobrą osobę, tą odpowiednią osobę?
0: Ojejku. Tak jak mówię, no najpierw trzeba pewnie zacząć od kompetencji tej osoby, tak? Czyli sprawdzić, czy rzeczywiście posiada uprawnienia instruktora bądź trenera pływania. To możemy sprawdzić na stronach Polskiego Związku Pływackiego bądź Polskiego Związku Sportu Osób Niepełnosprawnych Start. Czy ktoś takie umiejętności i kompetencje posiada, czyli no, jest licencjonowanym instruktorem, trenerem. A po drugie chyba trzeba trochę dograć się charakterologicznie, czyli ta druga osoba musi ci pasować i ta komunikacja powinna być w miarę płynna, ale to jest kwestia znowu ustalenia pewnych zasad,

0: między dwojgiem ludzi, postawienia tego celu i jasno komunikowania sobie potrzeb. No mówię, ja mam to szczęście, że trafiłam w swoim życiu na trenerów, którzy są też jednocześnie świetnymi pedagogami i do tej pory udawało nam się wszystkie jakieś niesnaski wyjaśniać na bieżąco i to była nasza strategia w sporcie i ona po dzień dzisiejszy już jako dorosłych ludzi się nam sprawdza. No poza tym uważam, że w tym teamie musi być też trochę poczucia humoru, czyli trzeba też trochę tego dystansu do pewnych tematów złapać, bo nie da się być cały czas poważnym.
1: Czyli tak w skrócie, trzeba znaleźć sobie miejsce i osobę, która nas pokieruje i tak na dobrą sprawę, mając dobre miejsce, dobre osoby wokół siebie, jesteśmy w stanie zdobywać wyżyny, prawda?
0: Ja się z tym bardzo zgadzam i dla jednych te wyżyny to mogą być medale Igrzysk Olimpijskich bądź Igrzysk Paralimpijskich, a dla innej osoby to będzie umiejętność poprawnego, nie wiem, pływania czterema scenami. Ktoś inny powie, ja bym chciał bez zatrzymania przepłynąć, nie wiem, 100 długości pływalni. Więc stawiajmy sobie cele i tymi małymi kroczkami te nasze cele nazywajmy wprost i mówię, wszystko jest możliwe. Jest wiele osób, które w dorosłym wieku nauczyły się pływać. Jest wiele osób, które jako młodzi ludzie zaczynali przygodę ze sportem, a dzisiaj no, jakby reprezentują nas z orzełkiem na piersiach i reprezentują zarówno miasto Suwałki, jak i nas na arenach krajowych jako Polska. To jest super.
1: Okej, to takie ostatnie, w sumie luźne pytanie. Jaki styl pływania najbardziej lubisz i dlaczego?
0: Paradoksalnie lubię ten styl, którego większość ludzi nie znosi, czyli styl motylkowy. To jest styl pływacki, którego uczymy się w ostatniej kolejności, bo on jest dość siłowy, ale paradoksalnie też jest dość mocno techniczny. I ta trudność tego stylu jest chyba właśnie takim najfajniejszym wyzwaniem. No nie ukrywam, że też w stylu motylkowym osiągałam swoje największe sukcesy sportowe, więc zawsze w moim serduchu będzie najgłębiej i na pierwszą linię się wysuwał. Ale ostatnio zostałam podpuszczona przez trenera przygotowania motorycznego i mojego Michała Surdeja i mojego trenera Edwarda Deca, żeby podjąć jakieś nowe wyzwanie. I rzucili mi pomysł przygotowania się do konkurencji sprinterskiej, czyli 50 metrów stylem dowolnym. I te rękawice zostały jednak podjęte, więc najbliższy ten rok czasu w perspektywie przygotowań do przyszłorocznych Mistrzostw Europy to mam ochotę spróbować wystartować w takiej nietypowej dla mnie konkurencji.
1: Super, no to myślę, że ja, jak i nasi słuchacze będziemy trzymać za Ciebie mocno kciuki, no i liczymy na to, że pojawisz się za te kilka lat na igrzyskach w Los Angeles.
0: Bardzo dziękuję za kciuki, bardzo dziękuję za miłą rozmowę. Pozdrawiam wszystkich mieszkańców, sympatyków i tych niesympatyków pływania w Suwałkach. Dbajcie o siebie, bo to najważniejsze.
1: Jak udekorować salę, jak udekorować kościół, jak udekorować podwórko? Na te, ale też na inne pytania odpowiedziała nam Ewa z Event Flowers, z którą rozmawialiśmy na temat dekoracji, tego jak dekorować na różne okoliczności, ale też tego, co do siebie pasuje. Dzisiaj w naszym eskowym studiu jest Ewa z Event Flowers. Cześć Ewa.
2: Cześć.
1: I moje takie pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę. Czy ty lubisz swoją pracę, czyli pracę osoby dekorującej, dekoratorki? Można by nawet chyba w sumie rzec, że trochę jej florystki, nie?
2: Florystki jak najbardziej, ponieważ mam szkołę ukończoną na kierunku florysty. Lubić to mało powiedziane, można powiedzieć, że kocham swój zawód. Kocham, bo to jest moja pasja po prostu.
1: Może zacznijmy od tego, chciałabym, żebyś opowiedziała nam, jak wygląda właśnie praca florystki, dekoratorki od momentu otrzymania, nazwijmy to zamówienia, na daną usługę dekoratorską. Jak to wygląda od momentu, gdy ty dostajesz zamówienie? Co dalej?
2: Jest to złożone, ponieważ tak naprawdę od momentu złożenia zamówienia, tak, czyli spotkania z klientami, mija zwykle albo kilka miesięcy, albo i nawet ponad rok, tak, więc to jest dosyć odległy czas. Wiadomo, z młodymi parami, ponieważ głównie dekoruję wesela, śluby, plenery, mija ten czas, prawda, ale dziewczyny w trakcie odzywają się co do bukietu, tak, czy może stylu zmiany aranżacji, więc mamy non-stop ze sobą kontakt, jak najbardziej, do czasu całego eventu, tak, ślubu, wesela. No i wtedy wiadomo, tydzień przed realizacją mamy już stały kontakt ze sobą, dopinamy wszystkie szczegóły ze sobą odnośnie dekoracji. Tak to wygląda.
1: Mhm, a później już, tak, jeżeli dobrze rozumiem, to już w dzień samego wydarzenia pewnie wstajesz w nocy wręcz.
2: To jest różnie. Wstaję albo o świcie, albo zdarzały się eventy, wydarzenia, na których w ogóle nie zasypiałam, tak? Ponieważ przyjeżdżałam z dekoracji i przygotowywałam kolejną, prawda? Więc jak najbardziej i od świtu praca do popołudnia, ponieważ z rana załóżmy dekoracja sali weselnej, po południu dekoracja kościoła.
1: Mhm. I później jakby po tej całej imprezie, oczywiście chyba w twojej gestii, tak, jest zebranie dekoracji?
2: Tak, oczywiście. Zwykle jest to 5-6 rano, nieraz 7. To wszystko zależy od sali, którą dekorujemy, ale przeważnie są to godziny poranne.
1: Aha, czyli tak na dobrą sprawę, jak masz taką imprezę, to 2 dni nie śpisz.
2: To nie śpisz cały weekend.
1: Nie śpisz cały weekend. No dobra, to idąc dalej, trzymamy się może na razie tematyki właśnie pracy, samej jakby pracy, tych szczegółów bardziej technicznych. No i właśnie, jak masz takiego klienta, to o czym on najczęściej zapomina albo po prostu nie zdaje sobie z czegoś sprawy, gdy do ciebie dzwoni i mówi, chciałbym dekorację?
2: Z czego nie zdaję sobie sprawy? Z wielu rzeczy tak naprawdę. Musiałabym sobie tak naprawdę przypomnieć taką sytuację, ale być może dobór kwiatów nieraz, prawda, jest abstrakcyjny dla wizji klienta. Nieraz wyprowadzam z błędu ich, prawda, że mieszanka niektórych kwiatów może wyglądać, załóżmy, źle, ale po rozmowie ze mną zmieniają koncepcję i wszystko jest okej. Okay.
1: Czyli tak na dobrą sprawę jesteś osobą, która pomoże od A do Z.
2: Oczywiście, po to jestem.
1: To może teraz przejdźmy do takich fajnych rzeczy, myślę, bo o kwiatach fajnie się rozmawia. Bo są różne kwiaty, są tak kwiaty, no mamy róże, tulipany, lilie i tak dalej, no ale z jakimi kwiatami się pracuje najłatwiej? Które są, że tak powiem, wdzięczne, które są najbardziej wytrzymałe, a które jednak są tak delikatne, że trzeba uważać, jak się ich używa, że tak to nazwę.
2: Mhm. Na pewno najbardziej wytrzymałym kwiatem, według mnie oczywiście, jest perelowski, no bo to głównie w czasach PRL-u te kwiaty były mega modne. Goździk. Po prostu goździk. Są to bardzo trwałe kwiaty. Uwielbiam je. Może nie wszyscy, prawda, ale za trwałość naprawdę duży plus dla nich. Pięknie wygląda w aranżacjach. Z trwałością pozostałych kwiatów tak naprawdę wszystko zależy od tego, jak obchodzimy się z kwiatami, prawda? Wiadomo, odżywki, odpowiednie podcinanie kwiatów, tak, ma wielkie znaczenie później w tym, jak one wyglądają finalnie, prawda, na sali, tak naprawdę. Więc tak naprawdę głównym takim top numer jeden z kwiatów wytrzymałych dla mnie goździk.
1: No dobra, czyli tak jak mówisz, no goździk jest takim w sumie kwiatem wdzięcznym i przyjemnym. No ale może teraz porozmawiamy o tym, co klienci lubią najbardziej, co jest teraz modne, na co jest teraz po prostu hype.
2: Na co jest hype? Przede wszystkim na kwiaty, powiedziałabym, artystyczne kompozycje. Według mnie takie małe dzieła sztuki. Jest to mieszanka kwiatów typu kalia, anturium, orchidea, amarantus. Kalia i w połączeniu z tych kwiatów powstaje taki, no tak jak mówiłam na początku, taka mała rzeźba, są to kwiaty układane asymetrycznie, co nie znaczy, że mają być nieestetyczne, one są estetyczne. To takie po prostu dzieła sztuki w połączeniu ze zwisającym amarantusem naprawdę tworzą prześwietną kompozycję, nowoczesną przede wszystkim. Do tego drapowane ścianki pięknie współgrają, więc to jest taki teraz topik, można powiedzieć, na wesela. Mhm. Ale to wszystko, wiadomo, rzecz gustu, ponieważ ile osób, tyle gustów, prawda, więc, ale to jest topka taka w tym momencie.
1: Mhm. A jeśli chodzi właśnie, już jak mówimy o tych topkach, a jak to jest z kolorami? Są jakieś kolory, które teraz są najczęściej wybierane?
2: Standardowo biel. Biel przeważa, dziewczyny kochają biel, tak, kochają śluby w bieli, kochają sale weselne przepełnione białymi kwiatami, kochają biel, więc chyba to jest taki numer jeden. Chociaż tak wiadomo, no są też klasyki, prawda, czyli klasyczna zieleń w połączeniu z bielą, z jakimś tam pudrowym różem jak najbardziej, ale wydaje mi się, że biel to jest ten główny kolor przewodzący co do dekoracji ślubnych i weselnych.
1: Mhm. To teraz może poproszę cię o jakąś taką anegdotkę, jeżeli oczywiście taką znajdziesz. Czy zdarzyło ci się na przykład taka sytuacja, że klient chciał naprawdę jakiś taki dziwny kolor, że nawet w hurtowniach nie byłaś w stanie znaleźć takiego kwiatka? Albo było po prostu bardzo ciężko?
2: Próbuję sobie przypomnieć, ale nie, chyba nie było czegoś takiego. Zawsze próbuję się wbić w ten kolor, który mam, załóżmy, otworzyć, więc chyba wszystkie kolory znajduję.
1: Czyli mamy wszystkie kolory tęczy, więc dokładnie. Możecie wybierać sobie, w czym chcecie. No dobrze, a jeszcze tak mi wpadło do głowy takie pytanie, w sumie trochę techniczne, no bo tak, no nie oszukujmy się, ceny dekoracji są naprawdę, widełki są naprawdę, naprawdę szerokie, no ale od czego to w ogóle zależy, bo niektórzy mogą być szokowani, że nie wiem, jakaś dekoracja, jakieś dekorowanie kosztuje, nie wiem, 10 tysięcy, 20 tysięcy, gdzieś nawet czytałam, szykując się do naszego wywiadu, że niektóre dekoracje potrafią osiągnąć nawet 100 tysięcy złotych, to jest bardzo dużo, no i pytanie, dlaczego jest aż taka różnica cenowa? Co o tym decyduje?
2: No przede wszystkim kwiaty. Wiadomo, cena najwyższa jest za kwiaty żywe. Oczywista sprawa. Później kwiaty mieszane, prawda? Ewentualnie mieszane, czyli mieszanka sztucznych i żywych razem w jednej kompozycji. No i na końcu kwiaty sztuczne premium, które będąc w jakości premium są naprawdę świetne i coraz więcej par w zasadzie u mnie, można powiedzieć, że 90% decyduje się właśnie na takie kwiaty, z domieszką żywych oczywiście, gdzie wygląda to pięknie, a jest to dekoracja, no nie ma co mówić, budżetowa, tak? Ponieważ, no wiadomo, kwiaty żywe, tutaj domieszka, wygląda to super, a pieniądze zostają w kieszeni na podróż poślubną.
1: No tak, no w sumie, tak jak cię słucham, no to faktycznie, no bo sztuczny kwiat tak na dobrą sprawę kupujesz raz, nie?
2: Nie do końca, one też się zużywają. Są to drogie kwiaty. Kwiaty w jakości premium są drogimi kwiatami i one też się zużywają. To nie jest tak, że kupi się taki kwiat i on jest i jest. Nie. Nie, nie ma czegoś takiego.
1: No ale jakby może źle to ujęłam, raczej chodzi mi o to, że to nie będzie, że tak powiem, na jedną dekorację, tylko już na kilka...
2: Tak, na kilka tak, jak najbardziej, Co jeszcze składa się na cenę? No przeważnie wybór ścianek, tak? Ścianki mogą być mniejsze, większe, dobór postumentów, ilość świec, prawda, obrusy, serwety. To wszystko składa się na finalną cenę, prawda? I te widełki naprawdę tam są duże.
1: No i pewnie jeszcze robocizna tak zwana.
2: No i tak zwana robocizna, trudne warunki, prawda, załóżmy dekoracja, powiedzmy, pleneru, który, no wiadomo, przy, załóżmy, porywach wiatru jest to praca trudniejsza, no nie ma co mówić, niż załóżmy w kościele, prawda? No, więc wszystko się na to składa.
1: No to już o cenie powiedzieliśmy, no ale w sumie tak na dobrą sprawę przez całą naszą rozmowę nie zapytałam cię o to, czy trudno wykonywać ten zawód. Czy to jest ciężki kawałek chleba?
2: Bardzo ciężki, jest to ciężka branża. No i przede wszystkim przeogromna odpowiedzialność. W końcu dekoruję jeden z najważniejszych dni moich klientów. No i wszystko od początku naszego projektu, prawda, po finalny koniec, no musi być dopięte na ostatni guzik, prawda? Więc odpowiedzialność jest tutaj ogromna. Stres, prawda, przed wydarzeniami, przed eventami, żeby wszystko wypadło jak najlepiej, jak najpiękniej, żeby wspomnienia moich klientów były najpiękniejsze później na zdjęciach również.
1: Uh-huh. A jeśli właśnie chodzi o tą trudność, to w ogóle trudno się wbić na rynek? Tutaj u nas w województwie podlaskim?
2: Tak, konkurencja jest duża. Z tego, co widzę po grupach, prawda, ślubnych, chociaż możecie mi wierzyć lub nie, nie obserwuję żadnej mojej konkurencji tak naprawdę. I nigdy tego nie robiłam od początku, po prostu, nie wiedzieć dlaczego. Po prostu nie i tyle, ale przyglądając, załóżmy, grupki ślubne, widzę, że jest tego dużo, prawda, więc tak, myślę, że przez konkurencję, jeśli ktoś nie ma tej siły, takiej zaparcia, prawda, determinacji, żeby przebić się, no to będzie mu po prostu ciężko, tak.
1: Chciałam cię zapytać o to, jak to jest na przykład z dojazdem, no bo nawet tutaj przed nagraniem rozmawiałyśmy, że masz tak na dobrą sprawę realizację do zrobienia, no powiedzmy sobie tak szczerze, 100 kilometrów od, że tak powiem, siedziby, no i czy jak ciężko jest zaplanować właśnie tego typu pracę? No bo teoretycznie pewnie tak myślę, że albo wstajesz bardzo, bardzo wcześnie, żeby tam dojechać, albo nocujesz, tak?
2: Nie nocuję. Nie zdarzyło mi się jeszcze, aby nocować, prawda? Ale fakt, wstaję wcześnie. Przeważnie, jeśli pary u mnie biorą taki pakiet, czyli dekoracja ślubu, wesela plus bukiety ślubne, no to od samego rana robię te bukiety. Wiadomo, muszą być świeże, więc wykonane w dniu ślubu. Bukiet ślubny jest z rana wydawany. Ewentualnie, jeśli to jest daleko, biorę go nawet ze sobą na salę i później przekazuję. Następnie dekoracja sali, prawda, na miejscu. Dekoracja zazwyczaj trwa kilka godzin. Akurat przejeżdżamy później pod kościół. Też jest jeszcze czas na spokojnie, żeby zrobić ten kościół. No i wiadomo, kończy nam się dzień, prawda, wracamy do domu.
1: Ale właśnie jak masz te dekoracje, właśnie te, powiedzmy, właśnie te 100 kilometrów, no to, że tak powiem, robisz ten kurs właśnie między jedną miejscowością, a drugą już jakby, bo robisz dekoracje i później musisz się tak jakby, no, zwinąć, nie? Więc robisz znowu ten kurs?
2: Tak, z rana jak najbardziej, na drugi dzień na salę weselną, gdzie muszę te dekoracje po prostu zabrać, tak, jak najbardziej, oczywiście, więc dwukrotny kurs.
1: Okej. Nie myślałaś o tym, żeby nocować? Zawsze to też możliwość, żeby spędzić fajny wieczór.
2: Wiesz co? Gdybym miała dojechać nad morze, to pewnie bym tam nocowała.
1: No, może zawsze w cenie.
2: Oczywiście.
1: No dobra, a w ogóle... W sumie takie, myślę, że jedno z ważniejszych pytań dla naszych słuchaczy, szczególnie którzy są zainteresowani tego typu zawodem, co zrobić, żeby zostać dekoratorem, florystą?
2: Powiem ci tak, no przede wszystkim pasja i talent. No bo tego akurat nie da się wyuczyć. Oczywiście szkoła i kursy nauczą podstawy i techniki, prawda? No, ale nie nauczą talentu, prawda? To tkwi w środku człowieka i to po prostu trzeba mieć, prawda, żeby iść w to dalej. Więc to taka podstawa, pasja i talent, to raz. Dwa, cierpliwość, stalowe nerwy czasem. Przede wszystkim. I co jeszcze? No, silna determinacja w dążeniu do celu przede wszystkim, tak? To myślę, że to.
1: No w sumie stalowe nerwy to chyba są niezbędne, patrząc na to, że jest konkurencja, czasami są wymagający klienci i czasami mogą się nie zgadzać z tym, co proponujemy, prawda? No ale moje pytanie jest takie, jak dobrać dobrego dekoratora i jak go znaleźć?
2: Ojej. Okej. Jak? No przede wszystkim portfolio, tak? Jest bardzo ważne w tym, więc zasięgamy sobie mediów, Facebook, Instagram, I patrzymy po prostu, tak, dekoracje, które wykonuje dekorator. To raz. Dwa, myślę, że opinie też są ważne, prawda? Opinie też są ważne. Poczta pantoflowa to jest, myślę, coś, co jest super, czyli znajomi, którzy mieli ślub, prawda, rodzina, która miała ślub i chętnie poleci dekoratora, to też działa. Przynajmniej ja tak mam i bardzo chętnie korzystam często z poczty pantoflowej, bo to się przeważnie sprawdza.
1: No a czy miałaś jakąś wpadkę w swojej karierze?
2: Tak, miałam i wspominam tą wpadkę do dzisiaj razem z panną młodą. To było włoskie wesele, w ogóle kocham stylowe wesela. Klasyki mniej wiadomo. Kocham się w stylowych w ogóle aranżacjach, więc kiedy dowiedziałam się, że jest opcja dekoracji stylowego wesela włoskiego, jest to teraz małżeństwo włosko-polskie w ogóle, więc z wielką chęcią się zgodziłam. Mhm. To była, słuchaj, czwarta aranżacja, czwarte wesele w ten weekend. Ja latałam w ogóle z wywieszonym wiązorem od sali do sali po prostu. Ta sala miała być końcowa. Przyjechałyśmy cudownie, piękny klimat po prostu, zieleń pachnąca, cytryny pachnące, no eukaliptus, coś pięknego po prostu. I miałam do zawieszenia napis, on był w trzech jakby częściach, La Dolce Vita. I co zrobiłam? Zrobiłam tak na szybko, nie wiem dlaczego, chyba pośpiech, że założyłam go w odwrotnym jakby, odwrotnie, Dolce La Vita.
1: No to nieźle.
2: Słuchaj, ale spokojnie, wszystko zostało skorygowane przed wyjściem gości. Oczywiście panna młoda o tym wiedziała, ponieważ widziała wcześniej zdjęcie, szybko poprawiłam, jak najbardziej emocji było wtedy co niemiara, ale wszystko się udało, młodzi zadowoleni, zachwyceni dekoracją do dzisiaj tak naprawdę i no to wspominam jako taka fajna wpadka, śmieszna wpadka, ponieważ skorygowana na czas. La Dolce Vita, to zapamiętam do końca życia. W tym roku lecimy do Włoch, więc śmieję się pod szkole swój język włoski.
1: I wtedy już wpadki z dobrą kolejnością nie będzie.
2: Nie.
1: No dobra, to takie luźne w sumie, tak uważam, że luźne pytanie do ciebie. No bo jednak już masz trochę tych realizacji ze sobą i jesteś florystką z zawodu. To może powiedz mi, które kolory do siebie nie pasują?
2: Powiem ci tak, jestem artystką, wszystkie pasują do siebie. Jak się je ułoży pięknie.
1: No i tym akcentem po prostu zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Ja ci bardzo dziękuję. No i mam nadzieję, że językowych wpadek już nie będzie.
2: Oczywiście.
1: Podpisano umowę na budowę kolejnego odcinka Rail Baltiki Białystok-Ełk. To największa inwestycja w historii polskiej kolei. O szczegółach mówią poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Truskolaski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotr Malepszak, wicewojewoda podlaski Paweł Krutul, zastępca prezydenta miasta Białegostoku Tomasz Klim, prezes zarządu Polskich Linii Kolejowych Piotr Wyborski, członek zarządu Polskich Linii Kolejowych Marcin Mochocki oraz prezes zarządu Traktek Construction Marita Szustak.
3: To historyczny dzień dla polskiej oraz podlaskiej i warmińsko-mazurskiej kolei. Dzisiaj PKP PLK podpisze rekordowy kontrakt na budowę linii Rail Baltica Białystok-Ełk. 94 km nowoczesnej kolei, 94 km szybkiej kolei, 94 km kolei bezpiecznej. I o to właśnie chodzi. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj wszyscy, aby ogłosić tą dobrą wiadomość dla naszego kraju. Linia Białystok-Ełk Rail Baltica właśnie rusza. Już za ponad 30 miesięcy będzie można właśnie tą linią przejechać. Jest to niesamowita wiadomość dla mieszkańców Białegostoku, Ełku, ale również dla mieszkańców Suwałk czy innych części naszego kraju. Jesteśmy dumni, że właśnie ta inwestycja startuje i czekamy na to, aż będziemy mogli wykonać pierwszy przejazd. Ja bym chciał bardzo serdecznie podziękować panu ministrowi Piotrowi Malepszakowi, który od początku monitorował tą inwestycję, aby jak najszybciej ona się rozpoczęła. Panie ministrze, zaczynamy!
4: Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Szanowni Państwo, trzeci raz w tym roku w Białymstoku. Oczywiście cele kolejowe, oczywiście tradycyjnie pociągiem. Przyjechałem, odjadę pociągiem. I też warto mówić o tym, co się dzieje w infrastrukturze, bo dzisiaj faktycznie rekord, jeśli chodzi o kontrakt PKP PLK, taki kontrakt z jednym konsorcjum, z jednym wykonawcą, to jest nasz nowy rekord na poziomie 5 miliardów złotych. Nie mieliśmy jeszcze kontraktu o tak dużej wartości, ale też inwestycja zacna i bardzo ważna z perspektywy kraju, z perspektywy Podlasia, z perspektywy połączeń międzynarodowych. I taki jest nasz cel, żeby sumą wielu różnych działań podnosić rangę kolei, znaczenie miejscowości, znaczenie miasta, znaczenie regionu. I żeby za infrastrukturą szła oferta dla pasażerów. I taka ciekawostka też związana z Białymstokiem, z Podlasiem. Nowy rekord w liczbie przewozów na trasie Warszawa-Białystok staje się faktem. W tym roku zrobimy tylko na tej trasie i tylko w tej relacji 1,5 miliona pasażerów. Nigdy tyle nie było. To są wartości zupełnie rekordowe. To są skoki na poziomie 100% w 3 lata. I to pokazuje, jak warto rozwijać kolej, gdzie infrastruktura jest wypełniona pociągami, jest wypełniona pasażerami i po to ją tworzymy. Infrastruktura nie jest celem samym w sobie, jest niezbędnym elementem do tworzenia oferty dla pasażerów i znaczenia kolei w regionie, w kraju, w wielu różnych aspektach. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do dzisiejszego podpisania. Z panią prezes mamy różne dyskusje o różnych kwestiach. Dzisiaj można powiedzieć, co się odwlecze, to nie uciecze. Mamy kilka też innych dodatkowych spraw, które troszeczkę nam się odsuwają, ale finalnie idą w dobrym kierunku. Dlatego też dziękuję wszystkim, którzy się przyczynili i życzę wykonawcy sprawnej, szybkiej roboty. Liczę też tutaj, że będą społeczni inspektorzy nadzoru oczywiście, bo takich też potrzebujemy, żeby patrzeć, jak postępują prace. Cieszę się z tego efektu, który planujemy. 55 minut do Ełku. Chociaż najszybsze pociągi, jak będzie już prędkość 200 km na godzinę, pojadą nawet w okolicach 45 minut. 2,5 godziny do Olsztyna, poniżej 5 godzin do Gdańska. I przede wszystkim rozwój, jeszcze raz rozwój. Rozwój rozumiany jako, podkreślam to jeszcze raz, suma różnych, bardzo różnych działań. W tym roku mamy jeszcze pewne niespodzianki dla Podlasia. Spotkamy się zapewne pod koniec roku, a może nawet trochę wcześniej, żeby jeszcze na Podlasiu trochę kolejowo powiedzieć o kolejnych sprawach, ale dzisiaj cieszmy się z tego aspektu naprawdę w wymiarze i wojewódzkim, i krajowym, i nawet międzynarodowym, rekordowej inwestycji. Życzę sprawnej roboty.
5: Dzień dobry Państwu. Kolej, panie ministrze, jest bardzo ważnym krwiobiegiem całego kraju, całej Europy, województwa podlaskiego. Jest to dla nas Podlasian bardzo, ale to bardzo wyczekiwana przez długie lata inwestycja. I z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim osobom, firmom zaangażowanym w jej realizację. Zrobiliście kawał dobrej roboty. Zależy nam na tym, żeby te połączenia były jak najszybsze, bezpieczne mieszkańcom Białegostoku, okolicznych miejscowości i sąsiadującemu z nami województwa warmińsko-mazurskiego. Kolej łączy, ale również daje bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo dla mieszkańców, bezpieczeństwo dla turystów podróżujących z całymi rodzinami, ale również nie zapominajmy o tym, że mamy coraz większe nasycenie jednostek wojskowych na terenie województwa podlaskiego i bez kolei byśmy sobie nie poradzili. Coraz więcej ciężkiego sprzętu, nie chcemy niszczyć dróg, które powstają, także ta kolej jest bardzo, ale to bardzo wyczekiwana i cieszy fakt, że możemy się tutaj spotkać i ta realizacja realizacja będzie realizowana i po 30 miesiącach będziemy mogli tą koleją jeździć. Robicie dużą konkurencję dla motocyklistów. Sam jestem motocyklistą, 40 minut dełku naprawdę robi wrażenie. Oczywiście zgodnie z przepisami. Także cieszymy się bardzo, panie ministrze, i te niespodzianki, które jeszcze pan powiedział przed chwilą, będą dla Podlasia. Bardzo je wyczekujemy. Trzeci przyjazd do Białegostoku, a dopiero mamy wrzesień. Także jeszcze cały kwartał, panie ministrze, przed nami. Czekamy na dobre wieści, wiadomości.
6: Szanowni państwo, rozwój kolei to jest przede wszystkim również rozwój regionu i rozwój miasta. W związku z czym bardzo serdecznie dziękujemy zarówno spółce PKP PLK, jak i panu ministrowi Malewszakowi i całemu ministerstwu za to, że ten przetarg, że ta umowa w końcu została podpisana. Między innymi dzięki temu, że ta linia zostanie zmodernizowana, ta linia powstanie w Białymstoku również będzie się działo dzięki tej dobrej współpracy między miastem Białystok a spółką PKP PLK. Powstaną nowe dworce kolejowe, ale przy dworcach również musi powstawać infrastruktura, w związku z czym już teraz, tak jak zapowiadaliśmy, również możemy powiedzieć, że przy dworcu Zielone Wzgórza zaczniemy robić nowe parkingi, stworzy się nowa pętla autobusowa i mam nadzieję, że już na koniec tego lub na początku przyszłego roku rozpoczniemy stosowne przetargi, ponieważ dokumentację już mamy, aby ten dworzec niejako domknąć i jeszcze bardziej otworzyć na mieszkańców miasta. Ale to są również, to będzie również szereg inwestycji wzdłuż tej linii. Oczywiście kończąc dworcem na Bacieczkach, gdzie również już szykujemy się z dokumentami. Są one praktycznie gotowe, a cała inwestycja będzie robiona równolegle ze spółką PKP. Bardzo cieszymy się jako miasto Białystok, że ta inwestycja rusza. Cieszymy się z tego, że PKP się rozwija i tak jak mówił pan minister Malewszak, kolej rośnie, liczba pasażerów rośnie, a dzięki temu rośnie również znaczenie i regionu, i miasta.
7: Szanowni państwo, Polskie Linie Kolejowe podpisują dzisiaj umowę na modernizację odcinka od Białegostoku do Ełku. Jest to największa jednostkowa umowa, która jest podpisywana na prace inwestycyjne przez Polskie Linie Kolejowe. Jest to umowa większa niż toczące się aktualnie umowy na modernizację węzła katowickiego, na modernizację stacji Warszawa Wschodnia, czy na zakończoną już modernizację odcinka od Czyżewa do Białegostoku. W ramach tej inwestycji całkowicie zmodernizujemy linię. Ona będzie w standardzie dwutorowym, umożliwiająca jazdę prędkością do 200 km na godzinę. Na całej trasie zmodernizujemy 8 stacji, 10 przystanków. Powstaną 32 przejazdy dwupoziomowe kolejowo-drogowe. Jest to pierwszy kontrakt, pierwszy przetarg, na którym zastosowaliśmy zasadę, że dopuszczamy do uczestnictwa w niego wyłącznie podmioty z krajów Unii Europejskiej lub z innych krajów, które są w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Umowę zrealizuje konsorcjum, którego liderem będzie firma Traktek Construction. W ramach konsorcjum są również spółki Unibep, Intop i Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe, które jest spółką z grupy Polskich Linii Kolejowych. Wykonawca będzie miał 39 miesięcy na realizację prac, czyli koniec kontraktu to grudzień 2029 roku. W okresie początkowym przez najbliższe miesiące będą prowadzone prace nie wpływające na ruch torowy. Na początku przyszłego roku pierwsze ograniczenia w prowadzeniu pojawią się pomiędzy Ełkiem a Grajewem, a w drugiej połowie roku prace przejdą na odcinek od Białegostoku do Grajewa.
8: Przede wszystkim nareszcie. Nareszcie doszło do dnia, w którym podpisujemy umowę na projekt Białystok-Ełk. Przetarg ogłoszony kilkanaście miesięcy temu zdecydowanie za długo trwały wszelkie procedury administracyjne, które doprowadziły do dzisiejszego dnia. Mierzyliśmy się z precedensowymi przypadkami protestów wykonawców. Bardzo długo trwającym procesem rozpatrzenia tych protestów przez właściwe sądy, ale znów nareszcie doszło dzisiaj do podpisania umowy. Wierzę, że lektura, badanie tego przypadku, tego przetargu będzie przyczynkiem do dyskusji o tym, jak można dalej usprawniać proces przetargowy w Polsce. Wielokrotnie mówiłem, że rok 2025 był rokiem przetargów PKP Polskich Liniach Kolejowych. Rok 2026 to rok podpisywania umów. Od pierwszego kwartału 2024 roku do dzisiaj podpisaliśmy umowy na łączną kwotę ponad 55 miliardów brutto. Przetargi o wartości mniej więcej 14 miliardów brutto dalej w toku. Wczoraj podpisaliśmy dwie umowy na kompleksową modernizację linii kolejowej nr 8 o wartości blisko 1,5 miliarda złotych. Dzisiaj umowa o wartości blisko 5 miliardów złotych. Jak wspomniał prezes Wyborski, chciałem też jeszcze dodatkowo przypomnieć, że te kilkanaście miesięcy temu, jak zaczynaliśmy to postępowanie, po raz pierwszy w Polsce, jako pierwszy podmiot w Polsce, jako jeden z pierwszych w Europie, wykorzystaliśmy nowe możliwości dane przez prawo ustanowione na poziomie europejskim i wykluczyliśmy wszystkie firmy spoza europejskiego obszaru gospodarczego w uczestnictwa w tym postępowaniu. Tak się potoczyły losy tego przetargu, że dzisiaj podpisana umowa jest dobrym ucieleśnieniem zasady local content, zasady właśnie wdrożonej przez wyrok TSUE, który umożliwił wykluczenie firm spoza europejskiego obszaru gospodarczego, który wtedy jeszcze nie był w polskim prawie. Na bazie przykładu, który dostosowało PKP Polskie Linii Kolejowe, wdrożono zmiany w polskim prawie zamówień publicznych i ta zasada obowiązuje już dzisiaj powszechnie. Dzisiaj pozostaje życzyć nam wszystkim i wykonawcom, i nam powodzenia w realizacji tego trudnego, bardzo dużego projektu, ale projektu, który przyniesie cywilizacyjną zmianę dla dużych obszarów Podlasia i pogranicza województwa warmińsko-mazurskiego.
9: Też bardzo cieszymy się, że procedura wyboru wykonawcy dobiegła szczęśliwie do końca, że dzisiaj podpiszemy kontrakt jako polskie konsorcjum, konsorcjum polskich firm reprezentowanych przez Unibep, Intop, Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe i Traktek Construction, który jest liderem tego konsorcjum i który mam zaszczyt reprezentować. Tak, to historyczny kontrakt z wielu względów. Kontrakt największy w historii PLK-i, największy w Polsce, pewnie nie ostatni, ale na pewno pierwszy tak duży kontrakt.
10: Радіо СК Сувалки. Цим живе місто.
11: У студії Марта Радіо і це випуск новин українською мовою. Впродовж найближчих хвилин розповідатиму про головні події життя міста та регіону. Однак розпочинаємо ми з новин з України. З нами на зв'язку вже є наш київський кореспондент Олег Білецький. Олеже, які ж новини ти приготував для нас сьогодні?
12: Вітаю, Марто. Про внесення Києва та столичного регіону до переліку територій підвищеного ризику розповім сьогодні. Будуть і інші теми, тож розпочинаємо. Кабінет міністрів України додав Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику для страхування. Таке рішення ухвалили для підтримки бізнесу столичного регіону. Про це інформує прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, урядовці розширили державну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та спростили отримання компенсацій. Також збільшено максимальний розмір компенсації страхової премії для одного із підприємств з 3 до 5 мільйонів гривень на рік. Механізм також поширили на орендоване майно і спростили вимоги до договорів страхування. Внесення столичного регіону до переліку територій підвищеного ризику не передбачатиме запровадження якихось нових обмежень чи зміну правил повсякденного життя людей. Йдеться лише про додатковий інструмент захисту активів і можливість продовжувати роботу навіть за високих безпекових ризиків. Уряд України виділив із резервного фонду понад 980 мільйонів гривень для забезпечення багатоквартирних будинків столиці системами незалежного резервного живлення. Відповідне розпорядження оприлюднено на урядовому порталі. Міністерству фінансів доручено здійснити ці видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного бюджетного фонду. Як повідомлялося, держава профінансує закупівлю та встановлення акумуляторів, інверторів та генераторів для забезпечення роботи ліфтів і інженерних систем, а також освітлення місць загального користування у багатоповерхових верхівках Києва. Обладнання закуплять коштом держави. На стороні мешканців залишиться експлуатація, закупівля палива, технічне обслуговування та ремонт. Міжнародний інститут преси звернувся до світової спільноти із закликом притягнути до відповідальності винних у смерті журналістки Вікторії Рощиної та домогтися звільнення українських медійників, яких незаконно утримує Росія. Про це йдеться у офіційній заяві організації. За даними розслідування, в російському ізоляторі вона зазнавала систематичних катувань. Тіло загиблої повернули в Україну наприкінці лютого 2025 року, а у жовтні того ж року Міжнародний інститут преси посмертно відзначив її премією «Герой свободи преси». Як свідчать правозахисники, станом на зараз за ґратами в Росії залишаються 27 українських журналістів, багатьом із яких висунули сфальсифіковані звинувачення у шпигунстві чи тероризмі. Серед ув'язнених медійників – журналістка з Мелітополя Ірина Левченко, Анастасія Глуховська, затримана в Мелітополі у серпні 2023 року, Ірина Данилович, затримана в Криму і засуджена до 7 років за сфабрикованою справою. Крім того, російські суди відмовилися переглянути трирічний вирок журналістові з Херсонщини Геннадієві Осмаку, який відмовився співпрацювати з окупантами. І це був інформаційний сервіс «Просто з Києва». Олег Білецький, спеціально для Радіо СК.
11: Дякую, Олежа. Зараз переходимо до локальних подій. Кібератака на Державний професійний університет у Сувалках. Хакери зашифрували університетську інфраструктуру та заблокували доступ, зокрема, до баз даних студентів і працівників. В університеті попереджають, що персональні дані могли потрапити до рук сторонніх. Рекомендують заблокувати свій номер ПЕСЕЛЬ, змінити паролі та бути обережними з підозрілими повідомленнями. Попри атаку, навчання розпочнеться за планом 1 жовтня. У Сувалках затримали чоловіка, якого розшукували для відбування покарання за розбійне викрадення. При ньому також знайшли наркотики. Під час патрулювання поліціянти помітили чоловіка, який, побачивши патруль, змінив напрямок руху та пришвидшив крок. Після перевірки з'ясувалося, що він має відбути 2 роки і 6 місяців ув'язнення. Під час обшуку у нього знайшли згорток із мефедроном. Чоловіка доправили до слідчого ізолятора. За зберігання наркотиків йому додатково загрожує до 3 років ув'язнення. Після 14-річної перерви до Сувалк повертається далеке залізничне сполучення. З 13 грудня потяг «Інтерсіті Гриф» курсуватиме між Гдиною та Сувалками через Елк і Олецько. Один раз у день у кожному напрямку. Для пасажирів це також означає повернення прямого залізничного сполучення між Олецьком і Сувалками. Запуск потяга став можливим завдяки відновленню залізничних ліній номер 39 та 41, на яких після 14-річної перерви відновили регулярний пасажирський рух. Нові зміни у рамках проєкту «Зелені Сувалки». Біля 3-го загальноосвітнього ліцею прибрали старе бетонне та асфальтове покриття, а територію озеленили. Висадили дерева, кущі та облаштували нові місця відпочинку. Ще одна зелена зона з'явилася на перехресті вулиць Колейової та Утрата. Там оновили газон і висадили місцеві види дерев, кущів та багаторічних рослин. Це частина масштабнішого проєкту, який охопить 12 локацій і передбачає створення загалом 9 гектарів нових зелених зон. У Сувалках вшанують пам'ять Анджея Вайди. До 10-ї річниці смерті режисера, який народився у цьому місті. 9 жовтня у Сувальському середку культури відкриють виставку «Анджей Вайда. Митець, громадянин, сенатор». Також відбудеться зустріч, присвячена книзі «Анджей Вайда. Я народився у Сувалках», яка розповідає про його зв'язок із рідним містом. Для учасників підготували 100 безкоштовних примірників альбому. Початок о 17:00, вхід вільний. Добровільна пожежна служба у Руці Тартак отримала 10 тисяч злотих у рамках програми «Активне село». Гроші витратять на обладнання для навчання першої допомоги, зокрема тренувальні манекени, навчальний АЕД та мультимедійний комплект. У жовтні також відбудуться безкоштовні навчання для мешканців.

0: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
1: Tak było dwa lata temu, gdy z Bruno Marsem rozbiła bank numerem. Tak jest i teraz. Rose wraca i serwuje nam new trick, na który można głosować na SK.pl.
0: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Teraz każdy piątek po 17.
1: Zapraszam. Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.

0: to promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.